0: Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 11 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć. Edyta Herbuś, znana tancerka, odkryła, że życie to nie tylko perfekcjonizm i kontrola. Udział w Asia Express nauczył ją, że czasem warto odpuścić i zaufać miłości. W ekstremalnych warunkach programu zrozumiała, że nie wszystko musi być pod jej kontrolą, a zaufanie do życia może przynieść niespodziewane korzyści. Kto by pomyślał, że telewizyjna przygoda może stać się lekcją życia? Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołdapi. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV jak co roku rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
2: Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
2: W Sopocie szykuje się prawdziwa muzyczna bitwa o bursztynowego słowika. Na scenie Opery Leśnej pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz czy Oceana. Kasia, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, ma szansę na solowy triumf, a Oceana liczy na sentyment widzów. Ale uwaga, bo młodzi artyści, jak Jeremi Sikorski czy Natalia Mojanga, mogą zaskoczyć i przewrócić wszystkie prognozy do góry nogami. Wszystko w rękach widzów, więc emocje sięgną zenitu. Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skutecznym narzędziem w walce z terroryzmem?
1: W 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Pop Mart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22:00 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15:30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie. Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków. W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. Jezioro w Piechcinie w województwie kujawsko-pomorskim zachwyca turkusową wodą i wapiennymi skałami, przypominającymi egzotyczne krajobrazy. To miejsce, które przyciąga miłośników nietypowych widoków, fotografów i nurków. Choć wygląda jak rajski zakątek, kąpiel w jeziorze jest zabroniona. Zbiornik służy wyłącznie do płetwonurkowania. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U, partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00. W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w Ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą. Iga Świątek zakończyła swoją serię 10 zwycięstw, przegrywając w półfinale turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Mecz odbył się w trudnych, wiecznych warunkach, co wpłynęło na liczne niewymuszone błędy Polki. Świątek przyznała, że brakowało jej energii i nie czuła się dobrze na korcie. Po tej porażce spadnie z 5 na 8 miejsce w rankingu WTA. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinko. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinją Kraus. Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świewodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Kamel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
2: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
1: Na dobre i na złe. Powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już 9 września na antenie TVP 2 zobaczymy 996 odcinek, który przyniesie dramatyczne wydarzenia. Blanka i Mario, po pogodzeniu się, przeżyją koszmar, gdy ich córka Nina zostanie porwana podczas spaceru w parku. To jednak nie koniec dramatów, bo dr Borys Jakubek doświadczy nagłego pogorszenia zdrowia, podejrzewając zawał serca. Młoda lekarka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić ryzykowną operację. Tymczasem poszukiwania Niny będą trwały, a Mario, były gangster, stanie się jednym z podejrzanych. Na szczęście z planu serialu docierają wieści, że Nina się odnajdzie, choć trafi do szpitala z poważną chorobą. Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1.
2: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
2: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José María, które wybrał na wierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
0: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z trzema pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jako Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesi, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły. Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Plan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu? TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono. Bursztynowy Słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wawa Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii. W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia. W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Na warszawskich Bielanach doszło dziś rano do poważnej awarii wodociągowej. Ulica Klaudyny zamieniła się w rozlewisko, a woda wypłukała ziemię spod jezdni, tworząc kilkumetrową wyrwę. Do zapadliska wpadł zaparkowany samochód, który strażacy musieli wyciągać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Woda zalała także piwnice, szyb, windowy i lokale usługowe w pobliskim budynku. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 36-letni mieszkaniec gminy Siedlce został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją 67-letnią matką. Mężczyzna miał wszczynać awantury, używać przemocy fizycznej i niszczyć mieszkanie. Podczas zatrzymania policja znalazła przy nim narkotyki. Do przemocy dochodziło od marca do sierpnia tego roku.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok została ukarana przez Komisję Odwoławczą UEFA grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy.
2: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego.
0: Słuchacie Radia Super Ekstra.
2: Express.
1: Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
3: Film na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej...
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
3: W 185 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17.20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice? Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
0: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe

0: i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. Dwie łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach.
2: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Edyta Herbuś, znana tancerka, odkryła, że życie to nie tylko perfekcjonizm i kontrola. Udział w Azja Express nauczył ją, że czasem warto odpuścić i zaufać miłości. W ekstremalnych warunkach programu zrozumiała, że nie wszystko musi być pod jej kontrolą, a zaufanie do życia może przynieść niespodziewane korzyści. Kto by pomyślał, że telewizyjna przygoda może stać się lekcją życia?
1: Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
2: Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołdapi. W świecie celebrytów nawet dziewiąte urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze.
2: Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skutecznym narzędziem w walce z terroryzmem?
2: W 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyku. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22:00 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15:30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
2: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków. W sobotni wieczór na ulicy Solnej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Hubert B. wjechał rozpędzonym Volkswagenem w młode małżeństwo z dzieckiem, które wracało ze spaceru. Rodzice zginęli na miejscu, a ich 8-miesięczna córeczka walczy o życie w szpitalu. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie, co było główną przyczyną tragedii. W poniedziałek ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00. w Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby-Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą. Iga Świątek zakończyła swoją serię 10 zwycięstw, przegrywając w półfinale turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Mecz odbył się w trudnych, wietrznych warunkach, co wpłynęło na liczne niewymuszone błędy Polki. Świątek przyznała, że brakowało jej energii i nie czuła się dobrze na korcie. Po tej porażce spadnie z 5 na 8 miejsce w rankingu WTA. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinyą Kraus. Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
2: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura też 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pi, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
2: W Film na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W 185 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17:20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice? Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot

0: samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. Dwie osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w Ośm. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
1: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José María, które wybrał na bierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
0: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z 3 pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jakub Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesi, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły. Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a Andrzej Piaseczny wspomina początki ich znajomości, które nie były usłane różami. Kiedy młody Piaseczny marzył o wspólnym nagraniu, Sojka bezceremonialnie odmówił. Dziś Piaseczny rozumie, że umiejętność mówienia nie to cenna lekcja, którą sam teraz stosuje. Pamięć o Sojce i jego muzyce ma trwać wiecznie, a jego piosenki powinny być śpiewane na całe gardło. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Plan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu? TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Steczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono. Bursztynowy słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii. W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
0: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów. Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia. W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Na warszawskich Bielanach doszło dziś rano do poważnej awarii wodociągowej. Ulica Klaudyny zamieniła się w rozlewisko, a woda wypłukała ziemię z podjezdni, tworząc kilkumetrową wyrwę. Do zapadliska wpadł zaparkowany samochód, który strażacy musieli wyciągać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Woda zalała także piwnice, szyb, windowy i lokale usługowe w pobliskim budynku. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu. 36-letni mieszkaniec gminy Siedlce został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją 67-letnią matką. Mężczyzna miał wszczynać awantury, używać przemocy fizycznej i niszczyć mieszkanie. Podczas zatrzymania policja znalazła przy nim narkotyki. Do przemocy dochodziło od marca do sierpnia tego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę wieczorem na krakowskim Zabłociu doszło do tragicznego wypadku. Rozpędzony Volkswagen, prowadzony przez 26-letniego Huberta B., wjechał w rodzinę spacerującą ulicą Solną. Młode małżeństwo zginęło, a ich 8-miesięczna córka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc około 70 km na godzinę w strefie ograniczonej do 30 km na godzinę. Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok została ukarana przez Komisję Odwoławczą UEFA Grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy.
2: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość zablokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
2: W Team na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17.20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice? Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
3: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. Dwie łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 19 stopni. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1023. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach.
2: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Edyta Herbuś, znana tancerka, odkryła, że życie to nie tylko perfekcjonizm i kontrola. Udział w Azja Express nauczył ją, że czasem warto odpuścić i zaufać miłości. W ekstremalnych warunkach programu zrozumiała, że nie wszystko musi być pod jej kontrolą, a zaufanie do życia może przynieść niespodziewane korzyści. Kto by pomyślał, że telewizyjna przygoda może stać się lekcją życia?
1: Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w media. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
2: Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołdapi. W świecie celebrytów nawet dziewiąte urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze.
2: Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skuteczna narzędziem w walce z terroryzmem?
2: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie otwockim 45-letni kierowca czerwonego Audi został zatrzymany przez policję po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że prowadził pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego domu znaleziono dodatkowo marihuanę i tabletki ecstasy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i czeka na rozprawę sądową.
2: W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15.30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
1: Warszawski Młotek, czyli apartamentowiec przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Początkowo planowany jako luksusowy hotel, ostatecznie stał się jednym z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w stolicy. Mieszkania sprzedawano za dewizy, co czyniło je niedostępnymi dla większości Polaków. Od 2016 roku budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytków, co chroni jego unikalną bryłę. W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala.
2: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego. W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków. W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. Trwają poszukiwania 22-letniego Marcela Troińskiego z Bydgoszczy, który zaginął w piątek, 21 sierpnia. Mężczyzna ma wysoki wzrost, szczupłą sylwetkę i krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia nosił szarą koszulkę, jasnoszare spodnie i białą bluzę z czerwonymi różami. Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat jego losu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00. W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się dzisiaj na poziomie 1023. W Białymstoku zapowiadane jest lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Dla Wrocławia prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. W Polsce trwa renesans budownictwa z wielkiej płyty. Konkurs architektoniczny pokazał, jak tanio i efektywnie dobudować windy w blokach, co może zakończyć problem więźniów czwartego piętra. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek oferuje proste rozwiązania, takie jak przedłużenie szybu windy do poziomu zero. To szansa na poprawę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu planują stworzenie poradnika dla spółdzielni mieszkaniowych, aby te pomysły mogły być wdrażane na szeroką skalę. Teraz potrzebne jest wsparcie finansowe, aby te projekty nie pozostały tylko na papierze. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się się z trudnościami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 1012 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz, zaślepiony zazdrością, planuje stoczyć niebezpieczny pojedynek w klatce z rosyjskim wojownikiem, buldożerem. Zaskakująca interwencja Merta ratuje sytuację i otwiera drogę do pojednania. Nana z przerażeniem odkrywa, że Poyraz niesłusznie oskarża ją o romans. Dopiero szczere wyznanie Merta uświadamia Poyrazowi jego błąd. Odcinek ten zadebiutuje we wtorek, 25 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej...
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
3: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
2: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów, prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w Ośm. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
3: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José María, które wybrał na bierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
2: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z trzema pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą też 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jako Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesi, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły. Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu?
2: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę. Ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Steczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele. Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono. Bursztynowy Słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do Panteonu Sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia. W Sopocie szykuje się prawdziwa muzyczna bitwa o bursztynowego Słowika. Na scenie Opery Leśnej pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz czy Oceana. Kasia, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, ma szansę na solowy triumf, a Oceana liczy na sentyment widzów. Ale uwaga, bo młodzi artyści, jak Jeremi Sikorski czy Natalia Mojanga, mogą zaskoczyć i przewrócić wszystkie prognozy do góry nogami. Wszystko w rękach widzów, więc emocje sięgną zenitu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii. W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Letnie opady będą przelotne, ale dodadzą uroku szarym zaułkom w ciepłe dni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione. W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu. W powiecie otwockim policjanci zatrzymali 45-letniego kierowcę czerwonego Audi, który wyprzedzał na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę i tabletki ekstazy. Kierowca trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd. 36-letni mieszkaniec gminy Siedlce został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją 67-letnią matką. Mężczyzna miał wszczynać awantury, używać przemocy fizycznej i niszczyć mieszkanie. Podczas zatrzymania policja znalazła przy nim narkotyki. Do przemocy dochodziło od marca do sierpnia tego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę wieczorem na krakowskim Zabłociu doszło do tragicznego wypadku. Rozpędzony Volkswagen, prowadzony przez 26-letniego Huberta B., wjechał w rodzinę spacerującą ulicą Solną. Młode małżeństwo zginęło, a ich 8-miesięczna córka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc około 70 km na godzinę w strefie ograniczonej do 30 km na godzinę. Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy zaginął 22-letni Marcel Troiński. Ostatni raz widziano go w piątek, 21 sierpnia i od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Marcel ma ciemne, krótko ścięte włosy i bliznę na prawej brwi. W dniu zaginięcia miał na sobie jasno-szare joggery, szarą koszulkę i białą bluzę z czerwonymi różami. Każda informacja może być kluczowa. Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura tak samo 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby-Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3-0 nad Węgierkami. Mimo trudnych momentów w drugim i trzecim secie, podopieczne Stefano Lavariniego potwierdziły swoją klasę. Kolejny mecz zagrają w poniedziałek o godzinie 15 z Łotwą. W innych spotkaniach grupy A Słowenia pokonała Niemcy, a Turcja wygrała z Łotwą.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
1: Iga Świątek zakończyła swoją serię 10 zwycięstw, przegrywając w półfinale turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Mecz odbył się w trudnych, wietrznych warunkach, co wpłynęło na liczne niewymuszone błędy Polki. Świątek przyznała, że brakowało jej energii i nie czuła się dobrze na korcie. Po tej porażce spadnie z 5 na 8 miejsce w rankingu WTA. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinyą Kraus. Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, choć tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Kamel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
2: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 1012 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz, zaślepiony zazdrością, planuje stoczyć niebezpieczny pojedynek w klatce z rosyjskim wojownikiem, buldożerem. Zaskakująca interwencja Merta ratuje sytuację i otwiera drogę do pojednania. Nana z przerażeniem odkrywa, że Poyraz niesłusznie oskarża ją o romans. Dopiero szczere wyznanie Merta uświadamia Poyrazowi jego błąd. Odcinek ten zadebiutuje we wtorek, 25 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
3: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. Dwie łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka.

0: wodą, z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą też 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Klan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnik. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pele, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pele leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołtapi. W świecie celebrytów nawet dziewiąte urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa? Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez Juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
1: Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skuteczna narzędziem w walce z terroryzmem? The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek.
2: 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Choć to tylko chwilowy deszcz, nasz kraj nabierze dzięki niemu wyjątkowego, letniego klimatu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22:00 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15:30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski Młotek, czyli apartamentowiec przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Początkowo planowany jako luksusowy hotel, ostatecznie stał się jednym z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w stolicy. Mieszkania sprzedawano za dewizy, co czyniło je niedostępnymi dla większości Polaków. Od 2016 roku budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytków, co chroni jego unikalną bryłę.
1: Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
2: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków. W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. Trwają poszukiwania 22-letniego Marcela Troińskiego z Bydgoszczy, który zaginął w piątek, 21 sierpnia. Mężczyzna ma wysoki wzrost, szczupłą sylwetkę i krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia nosił szarą koszulkę, jasno-szare spodnie i białą bluzę z czerwonymi różami. Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat jego losu. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok została ukarana przez Komisję Odwoławczą UEFA Grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach.
1: W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00. W Oleśnicy, w parku nad stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. W Polsce trwa renesans budownictwa z wielkiej płyty. Konkurs architektoniczny pokazał, jak tanio i efektywnie dobudować windy w blokach, co może zakończyć problem więźniów czwartego piętra. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek oferuje proste rozwiązania, takie jak przedłużenie szybu windy do poziomu zero. To szansa na poprawę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu planują stworzenie poradnika dla spółdzielni mieszkaniowych, aby te pomysły mogły być wdrażane na szeroką skalę. Teraz potrzebne jest wsparcie finansowe, aby te projekty nie pozostały tylko na papierze. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał borykał się z trudnościami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 1012 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz, zaślepiony zazdrością, planuje stoczyć niebezpieczny pojedynek w klatce z rosyjskim wojownikiem, buldożerem. Zaskakująca interwencja Merta ratuje sytuację i otwiera drogę do pojednania. Nana z przerażeniem odkrywa, że Poyraz niesłusznie oskarża ją o romans. Dopiero szczere wyznanie Merta uświadamia Poyrazowi jego błąd. Odcinek ten zadebiutuje we wtorek, 25 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
2: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów, prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w Ośm. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z 2 imion, Karol Tadeusz, ma także 3 imię, José María, które wybrał na bierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
0: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z 3 pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszyła,

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie otwockim 45-letni kierowca czerwonego Audi został zatrzymany przez policję po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że prowadził pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego domu znaleziono dodatkowo marihuanę i tabletki ecstasy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i czeka na rozprawę sądową.
2: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności internetowej.

0: Przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
1: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
0: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. 2 łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 2001 roku w sejmowej restauracji doszło do skandalu z udziałem Tomasza Zdzisława Mamińskiego, posła z listy SLD-UPI. Mamiński zwrócił się do austriackiego dziennikarza słowami Heil Hitler, co wywołało szok wśród obecnych. Straż Marszałkowska szybko zareagowała, usuwając posła z restauracji. Incydent ten pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii polskiego parlamentu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 22 stopnie. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj także maksymalnie 22 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny

0: wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jako Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesik, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
1: Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu?
2: W świecie celebrytów nawet dziewiąte urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa? Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez Juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
1: Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ewa z Lublina, znana z 8. edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
1: Bursztynowy słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do panteonu sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia. Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skuteczna narzędziem w walce z terroryzmem? Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami. Dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś z eleganckim stylem i nieustającą pasją wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22:00. Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15:30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski Młotek, czyli apartamentowiec przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Początkowo planowany jako luksusowy hotel, ostatecznie stał się jednym z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w stolicy. Mieszkania sprzedawano za dewizy, co czyniło je niedostępnymi dla większości Polaków. Od 2016 roku budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytków, co chroni jego unikalną bryłę.
1: Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
2: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala. W powiecie otwockim policjanci zatrzymali 45-letniego kierowcę czerwonego Audi, który wyprzedzał na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę i tabletki ekstazy. Kierowca trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego. W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków. Trwają poszukiwania 22-letniego Marcela Troińskiego z Bydgoszczy, który zaginął w piątek, 21 sierpnia. Mężczyzna ma wysoki wzrost, szczupłą sylwetkę i krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia nosił szarą koszulkę, jasno-szare spodnie i białą bluzę z czerwonymi różami. Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat jego losu. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok została ukarana przez Komisję Odwoławczą UEFA Grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach.
1: W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00. W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. W Polsce trwa renesans budownictwa z wielkiej płyty. Konkurs architektoniczny pokazał, jak tanio i efektywnie dobudować windy w blokach, co może zakończyć problem więźniów czwartego piętra. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek oferuje proste rozwiązania, takie jak przedłużenie szybu windy do poziomu zero. To szansa na poprawę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu planują stworzenie poradnika dla spółdzielni mieszkaniowych, aby te pomysły mogły być wdrażane na szeroką skalę. Teraz potrzebne jest wsparcie finansowe, aby te projekty nie pozostały tylko na papierze. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Warszawie, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 1012 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Poyraz, zaślepiony zazdrością, planuje stoczyć niebezpieczny pojedynek w klatce z rosyjskim wojownikiem, buldożerem. Zaskakująca interwencja Merta ratuje sytuację i otwiera drogę do pojednania. Nana z przerażeniem odkrywa, że Poyraz niesłusznie oskarża ją o romans. Dopiero szczere wyznanie Merta uświadamia Poyrazowi jego błąd. Odcinek ten zadebiutuje we wtorek, 25 sierpnia, o godzinie 16, na antenie TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online, w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jakola uzgodnili... Polska

0: A intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. Dwie osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga dłużej pozostaje czysta i lśniąca.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie. Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w Ośm. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce. Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José María, które wybrał na bierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone

0: Radio Super Express. Super zdrowi.
1: Zbliżający się Dzień Kobiet to idealna okazja, by przyjrzeć się kondycji zdrowotnej Polek przez pryzmat raportu Kobieca Perspektywa Zdrowia, stworzonego przez Centrum Medyczne Damiana, Klinikę Leczenia Niepłodności InVimed oraz Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Wyniki publikacji budzą taką czujność kardiologiczną. 64% kobiet pomija badania, dopóki nie wystąpią objawy. Jedynie 41% badanych uważa swój styl życia za sprzyjający zdrowiu. O tym, jak budować strategię długowieczności i czy warto zacząć myśleć o zdrowiu tak długofalowo, porozmawiamy w podcaście Super Zdrowi z dr Aleksandrą Leksińską, kardiolożką oraz ekspertką medycyny stylu życia i longevity Centrum Medyczne Damiana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak w kontekście medycyny długowieczności, czyli tego modnego longevity, powinniśmy patrzeć na profilaktykę, skoro, tak jak wspomniałam, 64% kobiet bada się dopiero, kiedy wystąpią objawy, kiedy coś zaboli. Czy ten brak objawów to rzeczywiście dowód na to, że nasze serce i naczynia starzeją się w prawidłowym tempie, czy może jednak coś może się dziać, a może nawet nie dawać objawów?
2: To jest właśnie pierwsze pytanie, które dotknęło clue problemu, bo w tej chwili profilaktyka za często kojarzy się z tym, że to są badania. Badania, tak. Okej, są, ale to jest taki wstęp, a profilaktyka to jest coś więcej. Profilaktyka to są nasze codzienne wybory, nasze codzienne nawyki i zgodnie z teorią, filozofią longevity powinniśmy przestać mówić o zdrowiu jako o braku choroby. Czyli musimy się zastanowić, czy nie czas zmienić tej definicji, bo teraz w takim modelu Polki, tak jak widać też w tym badaniu, Polki, Polacy, bo to nie jest zależne od płci, nawet nie od wieku, jak się okazuje w tym badaniu, czekamy na objawy, czekamy na diagnozę i dopiero w momencie, jak dostajemy numerek ICD-10, klasyfikacji chorób, to wtedy zaczynamy myśleć o tym naszym zdrowiu, czyli doceniamy, jakie stracimy. No i o tym mówi tak naprawdę i medycyna stylu życia, którą używam jako narzędzie do pracy z pacjentami, i filozofia longevity, żeby się nie bać, sprawdzać, być czujnym, być uważnym na to swoje zdrowie.
1: Czyli to słynne bądź uważny na siebie.
2: Tak, tak, tak. To jest właśnie to przesłanie, tak myślę, takie główne. I z tą profilaktyką to też jest tak sobie myślałam, że kurczę, możemy mówić, że za mało pieniędzy przeznaczamy. Nawet tak w tym obszarze publicznym ochrony zdrowia, ale prawda jest taka, że ilekolwiek byśmy tych pieniędzy tam nie dolewali do tego dziurawego worka, to nic nie da, jeżeli nie będzie edukacji. Na razie zaczynamy mówić już po cichu o tej profilaktyce, tam się przebija ten temat do mainstreamu, ale to musimy krzyczeć, bo faktycznie jest to bardzo niewielka kwota, ale tak naprawdę używanie tych narzędzi, które już mamy, nawet w ramach NFZ, jest, bym powiedziała, liche. Na przykładzie screeningu cytologii. To jest badanie, przesiewowe badanie w kierunku raka szyjki macicy. Z uprawnionych kobiet skorzystało zaledwie 10%. Z mamografią było trochę lepiej, bo to było troszkę ponad 30, między 30 a 40% rokrocznie. Prawdopodobnie dzięki kampaniom mamobusom. Teraz się prawdopodobnie sytuacja z screeningiem cytologicznym trochę też zmieni, bo coraz głośniej się mówi o wirusie HPV, o szczepieniach, tak. o dostępie do badań. No ale tak czy siak, z mojego takiego prywatnego wywiadu z kolegami, lekarzami rodzinnymi wynika, że ten pacjent przychodzi dopiero jak już tam się coś zaczyna dziać. Jak coś zaczyna go niepokoić i jakiś naprawdę nieduży odsetek ludzi jest, którzy przychodzą i mówią: dzień dobry panie doktorze, chciałbym się zbadać. A teraz mamy coś takiego, co się nazywa program Moje Zdrowie. Ruszyło w zeszłym roku i możemy regularnie, w zależności od wieku, wskazań, sprawdzać przynajmniej te podstawowe takie parametry.
1: Tak, po krótkiej ankiecie wypełnia się i potem się dostaje zaproszenie do przychodni. To, co pani doktor mówi, to się jak najbardziej pokrywa z tym, co mówią też organizacje pacjenckie, na przykład te onkologiczne. Mamy naprawdę narzędzia. Mamy jako system. Oczywiście fajnie by było, żeby więcej do tego systemu wrzucić pieniędzy, ale jednak chyba bardziej kwestia tego, żeby ludzi zachęcić, żeby i brali udział w tych badaniach, żeby pamiętali o nich, też właśnie, żeby patrzyli bardziej na siebie. My tutaj właśnie będziemy rozmawiać o tej długowieczności, o tym, jak najdłużej wytrwać na świecie i też w jak najlepszym zdrowiu. Wiem, że jednym z takich czynników to jest zdrowa dieta. Niestety jest to tylko takie hasło, mam wrażenie, bo ze wspomnianego raportu wynika, że 44% kobiet deklaruje planowanie posiłków właśnie z myślą o swoim zdrowiu. Czy taka dieta właśnie może się skutecznie dołożyć do takiego poprawnego wypełnienia tego longevity i czy może być też dieta, która dobrze wpływa na serce na przykład?
2: Może. Ja w ogóle nie lubię słowa dieta, bo dieta to już ma takie konotacje, że to jest coś niewygodnego, złego, fuj.
1: To jest kłódka na tej lodówce.
2: Tak, i że zaraz się skończy,
1: klucz,
2: tak? Zaraz tak. Zrobię sobie tam brzuch, formę na lato, nie wiem, wcisnę się w sukienkę i koniec. A tak naprawdę to bardziej chodzi o sposób odżywiania. To jak o tym mówimy, to też ma znaczenie, bo od razu mózg się broni przed zmianami. Dla mnie na przykład że prawie połowa kobiet planuje posiłki myśląc o swoim zdrowiu, to jest tak pozytywna informacja, bo to jest połowa kobiet. I no nie zaskoczę, jeżeli powiem, że dieta to nie wszystko. Dieta, sposób odżywiania to nie wszystko, bo możemy na przykład mieć beznadziejny sen, strasznie dużo stresu, a jak nie dośpimy, to dojemy. Stres też powoduje u nas bardzo często taką reakcję, że mózg bardzo chce jakiejś nagrody takiego pomiziania.
1: Coś troszkę takiego bym wzięła.
2: Dokładnie. Wtedy chce nam się bardziej jeść słodkie. To samo właśnie jest, jakie jest to zmęczenie. Jeżeli na przykład mamy najzdrowszą dietę świata, ale palimy papierosy, gdzieś tam jakieś używki jeszcze się pojawiają, no to tak jakby troszkę podkopujemy ten swój sukces. Pozytywna informacja, go dalej, dbajmy o to i trzymam kciuki, żeby ten odsetek rósł. No, ale pomyślmy, co jeszcze można by zrobić.
1: No właśnie, bo to takie jest właśnie podejście, jeżeli chodzi o longevity, czyli tą długowieczność, że to wszystko trzeba robić kompleksowo, badać, co mi pasuje, co mi nie pasuje, tak?
2: Dokładnie, tak, to chodzi. Mój sposób pracy stoi bardzo twardo na medycynie stylu życia. I to, co mi daje medycyna stylu życia, to praca nad 6 filarami zdrowia. I tam właśnie się znajduje odżywianie, aktywność fizyczna. To są 2 filary, o których chyba najczęściej mówimy w kontekście zdrowia, czy to w gabinecie lekarza, czy między sobą, czy w mediach społecznościowych. No ale kolejnym filarem, nie mniej ważnym, jest właśnie zarządzanie stresem. Nie chodzi o to, żeby go całkiem usuwać, bo to się nie da.
1: Nie da się.
2: Poza tym chcemy. To jest stres, nie każdy jest negatywny. Chcemy żyć, chcemy czuć, chcemy te bodźce, ale chcemy, żeby też te bodźce nie zostawały w nas i nie robiły tam jakiegoś zamieszania. Mamy 4 filar, czyli sen. 5 filar, czyli unikanie używek. I 6, ostatni, ale wcale nie najmniej ważny, relacje międzyludzkie.
1: Też jako filar.
2: No, o tym to się w ogóle w gabinecie lekarza nie mówi. Inna sprawa, że nie ma czasu na rozmowę o wszystkim. Ale nasze zdrowie, można powiedzieć, że stoi jak ten dom, taka forteca na tych 6 filarach i jak mamy jedną mocną nóżkę, no to na niej postoimy, okej. No, ale jak pozostałe 5 się gibie i chwieje, no to w końcu ta konstrukcja troszkę może się zachwiać porządnie.
1: Jeszcze wracając właśnie do tego stresu, to w raporcie 32% kobiet skarży się na częste pogorszenie nastroju, a ten stres jednak zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Tego nie da się na pewno też uniknąć. Chyba złoty środek trzeba po prostu znaleźć na to wszystko.
2: Tak. Nie myśleć o tym, żeby wszystko było idealnie, bo to nie jest droga do zmiany żadnej. Przede wszystkim jedna zmiana na raz, powoli, ewolucja, nie rewolucja. Łatwo mówić, nie stresuj się, ale to jeden chyba z najtrudniej z najtrudniejszych obszarów, najmniej zaopiekowanych, jeżeli chodzi właśnie o tą profilaktykę, też ze względu na brak tej świadomości. Faktycznie stres ma związek z rozwojem chorób cywilizacyjnych tak zwanych, bo stres to hormony stresu. Na przykład kortyzol. Kortyzol jako taki jest spoko, on jest ważny, on nam jest potrzebny, on nas budzi do działania, jest takie momentum, w którym musimy faktycznie się spiąć. Więc tak jak mówiłam, ten stres jest okej, tylko musimy nim zarządzać, bo jeżeli ten kortyzol nas zalewa codziennie i ten stres jest przewlekły, mamy podniesione ciśnienie, podniesione tętno, serce odczuwa to w pewnym momencie. Poza tym cała kaskada zdarzeń sprawia, że mamy taki tak zwany stan zapalny o niskim natężeniu. A stan zapalny to jest takie hello, wszystkie choroby cywilizacyjne.
1: Bardzo też ważna w naszym życiu jest aktywność fizyczna, o której już zresztą też wspomniałyśmy. W raporcie stoi 54% kobiet podejmuje aktywność fizyczną kilka razy w tygodniu. No właśnie, czy tyle ruchu wystarczy, żeby uchronić swoje serce, wszystko, cały swój organizm przed właśnie jakimiś chorobami cywilizacyjnymi? Czy to też jest różne dla kogoś? Czy
2: jakby to
1: się totalnie zmienia?
2: Proste, nie? No odpowiem, jak to w medycynie się odpowiada zwykle, to zależy. Ale i tak uważam, że ta statystyka, gdzie ponad połowa kobiet celowo wychodzi z domu, czy rusza się po to, żeby być zdrowym kilka razy w tygodniu, to jest też bardzo dobry trend. Mi się to podoba. Wiemy, że bardzo nieduży odsetek tak realnie społeczeństwa spotyka się z tymi zaleceniami kardiologicznymi, czy właśnie prewencyjnymi, czyli w idealnym świecie medycznym byłoby to 150 minut umiarkowanego wysiłku w tygodniu, aerobowego, czyli umiarkowany wysiłek to jest taki, że możemy rozmawiać, nie możemy śpiewać. Tak, jeżeli nie używam jakichś zegartków, pulsometrów, no to wystarczy takie proste założenie. Do tego super by było dołożyć jeszcze dwa treningi siłowe, bo się okazuje, że mięśnie są równie ważne jak ta wydolność krążeniowo-oddechowa, jeżeli chodzi o ten health span, czyli o długie życie w zdrowiu i protekcję przed wszystkimi chorobami. No i jeszcze by się przydały ćwiczenia na balans minimum raz w tygodniu. No, ale to
1: matko
2: to brzmi,
1: kochana, prawda? Kto to ma czas?
2: Nie, no czas może i by się znalazł, bo to nie o to chodzi, tylko te zalecenia są takie bardzo mało konkretne, prawda? To nie jest cel smart. A żeby był cel smart, to powinny być bardzo indywidualne zalecenia, no bo jeżeli ja każę pani redaktor biegać 3 razy w tygodniu.
1: Wczoraj biegałam, ale już na... No, ciężko,
2: jakby mi ktoś kazał biegać, to bym powiedziała, o nie, nie, dziękuję. Nie, ja nie lubię, biegać nie będę, a ruch skuteczny jest taki, który będzie wykonywany, bo nie wystarczy postawić sobie trampek koło wyjścia, żeby to nas dostatecznie zmotywowało. Po prostu jak się czegoś nie lubi, to się tego robić nie będzie. I najważniejsze jest nie to, co robimy od święta, tylko takie konsekwentne, regularne, choćby to było 10 minut, to lepsze 10 minut niż godzina raz w tygodniu.
1: To jest kolejna kwestia, o której rozmawiamy dzisiaj, a do której idealnie mi pasuje sformułowanie, że to musi się stać naszym stylem życia. Tak samo jak nie dieta, styl życia. Nie ćwiczenia 2 razy w tygodniu, tylko styl życia.
2: Tak.
1: Bo to
2: tak,
1: nie musi być podnoszenie ciężarów, to nie musi być martwy ciąg. Można też po swojemu do tego podejść. Spacery dłuższe.
2: Absolutnie. To nawet jest lepsze.
1: Tak.
2: To nawet jest lepsze, bo taka, to się nazywa aktywność pozatreningowa. My tej aktywności pozatreningowej w XXI wieku mamy tyle, co, że tak powiem, kot napłakał. Więc pomyślmy...
1: Ale dlaczego tak jest? Właśnie przez to, o czym mówiłyśmy, że nie wiem, brak czasu albo brak zasobów, czy
2: różnie,
1: nie doceniamy
2: na pewno
1: tego?
2: To zależy. Nie, myślę, że też to jest ten mój apel, żebyśmy zaczęli być uważni i przyjrzeli się sobie, co robimy. Jeżeli mamy pracę siedzącą, to ja nie mówię, żeby od razu lecieć na pilates w przerwie albo na siłownię. Nie każdy ma taką możliwość, ale jeżeli wykonujemy dużo połączeń telefonicznych, no to może pochodźmy w tym czasie po korytarzu, po pokoju. Jeżeli pracujemy w wieżowcu, no dobrze, to no może na 15 piętro nie
1: biegajmy
2: musimy. No, to byłoby super, no ale powiedzmy, że spocone życie w koszuli przez cały dzień nie jest zbyt przyjemne. No ale powiedzmy, wysiądźmy na 13 i 2 piętra się przejdźmy. Jeżeli dojeżdżamy samochodem, to zaparkujmy 200 metrów
1: dalej
2: wcześniej. To takie małe rzeczy, które gdzieś tam możemy sobie wpleść w życie.
1: Jeszcze chciałam wrócić do badań profilaktycznych. Mhm. Z raportu wynika, że 46% kobiet jakby nie podeszło do kwestii badań profilaktycznych, dlatego że miało trudność z dostępem do lekarza, ale też tak sobie myślę, że w pewnych kwestiach możemy tego naszego biednego lekarza z gabinetu rodzinnego wyręczyć i pewne rzeczy możemy same sobie badać, sprawdzać i analizować na tyle, żeby być może gdzieś tam faktycznie w ramach tego monitorowania zdrowia gdzieś lampka się jakaś czerwona zapaliła, mhm, i żebyśmy dopiero wtedy szły do lekarza. Są takie wskaźniki?
2: Tak, ale to znowu wracamy do tego tematu, że nie czekajmy, aż coś się zacznie dziać, żeby faktycznie zacząć coś działać. I ja zawsze będę zachęcać do regularnych badań, przynajmniej tych prostych markerów, które naprawdę możemy wyłapać trend. Nawet nie chodzi o to, że już chorobę, tylko na przykład robimy lipidogram, czyli badanie cholesterolu i widzimy, jeżeli w tym roku zrobiliśmy, a 5 lat później jest już tam o 20 mg na decylitr wyższy, no to znaczy, że ten trend jest jakiś, więc gdzieś tam wzmagamy tą czujność. Nie mówię, że od razu leki, mhm, ale gdzieś już zaczynamy patrzeć, czy może gdzieś tam ryzyko sercowo-naczyniowe w rodzinie było, czy może coś jeszcze jest nad czym...
1: Albo żeby dietę troszeczkę zmienić, tak?
2: Albo więcej ruchu, albo lepiej spać. Ale to, co możemy zrobić tak bezkosztowo, bez dostępu do lekarza, bo no wiemy, że czasem tak faktycznie bywa, czy to geograficznie, czy brak komunikacji, żeby dojechać do tego lekarza, czy do laboratorium i tak raz w roku sobie gdzieś tam zaplanujmy, ale to, co możemy robić regularnie, to chociażby pomiar ciśnienia tętniczego, gdzie wiele osób ma już ciśnieniomierz w domu. Jeżeli nie, jest on dostępny na przykład w aptekach, w przychodniach. Taki do pomierzenia po prostu na miejscu, nie trzeba kupować. Możemy centymetrem krawieckim zmierzyć sobie obwód talii. Mhm. Jeżeli przekracza u kobiet 80 cm, u mężczyzn 94, to już jest taki sygnał, że być może jest groźba takiej otyłości brzusznej, trzewnej, która no, prowadzi znowu, jest takim oknem, furtką do różnych chorób cywilizacyjnych. Mhm. No i też taka wskazówka, że może faktycznie gdzieś tu się przyjrzeć swojemu sposobowi odżywiania, czy innym filarom stylu życia. I przy okazji mierzenia ciśnienia mierzymy też tętno. Tętno też nam wskazuje, jeżeli jest nieadekwatnie wysokie rano na przykład, to już znaczy, że gdzieś tam albo to napięcie jest za duże, albo coś faktycznie gdzieś tam nie dospaliśmy, kardiologicznie być może coś się dzieje. Dosłownie wtedy trzymamy rękę na pulsie.
1: Jakie są grzechy główne polskiego pacjenta? Co robimy nie tak, że przez to starzejemy?
2: Nie słuchamy.
1: Ale oprócz tego...
2: Grzechy główne.
1: Najłatwiej by było powiedzieć, że nie dbamy o siebie, ale to jest
2: no
1: takie pojemne hasło,
2: oklepane,
1: że...
2: No właśnie, nie, nie. Myślę, że to, od czego zaczęłyśmy, że czekamy, aż coś się zepsuje, żeby zacząć działać, a jak się zapali nam lampka kontrolna w samochodzie, to co robimy? No, albo do mechanika, albo dolewamy tam płynu do spryskiwaczy, robimy co trzeba. Nie naklejamy plastra i nie udajemy, że tego nie ma. A ze zdrowiem niestety zaczyna nas boleć głowa, podejrzenie często, a weźmiemy sobie tabletkę, przecież my w ogóle uwielbiamy.
1: Oj, tak.
2: OTC, czyli leki dostępne bez receptu, uwielbiamy suplementy. Tak, tak. Nie słuchamy sygnałów, nie mamy tej uważności na siebie i czerpiemy z naszej odporności, a to tak jak z kontem bankowym. Jak będziemy brali i brali, a nic nie dolewali, to w pewnym momencie przyjdą rachunki i my nie będziemy mieli z czego zapłacić. Czyli budujmy tą swoją odporność, to swoje zdrowie, swoją fortecę, tak żeby była odporna na te wszystkie rzeczy, które potencjalnie gdzieś tam się na nas czyhają cywilizacyjnie.
1: W raporcie pojawia się temat lęku przed wynikami badań. Wiem, bo rozmawiałam z wieloma pacjentami, że wolą po prostu nie wiedzieć niż wiedzieć i to jest też taki główny problem, z którym zmagają się lekarze, żeby w ogóle przekonać pacjentów do swoich badań. Według raportu taki lęk odczuwa 41% pacjentów. No właśnie, co pani mówi swoim pacjentom w kwestii badań, jak pani zachęca?
2: Jak już mam okazję się skonfrontować z takim pacjentem, bo najpierw musi do mnie przyjść, to i faktycznie jest ten lęk przed taką wiedzą, a wiedza to jest siła. Jak czai się na nas gdzieś tam jakiś zwierz, a my zamkniemy oczy, to ten zwierz nie zniknie. A jeżeli mamy się z nim zmierzyć, to może zmierzmy się, póki jest małym kotkiem i sami do niego wyjdźmy, bo wtedy można go łatwo przegonić, a nie czekajmy, aż urośnie do wielkiego tygrysa, którego później bardzo trudno będzie pokonać. Ja uwielbiam metafory. Dość dużo w mojej komunikacji z pacjentami. To jest obrazowe, no. Taka jest prawda. Jeżeli nie wiemy, no to jak mamy się przed tym obronić? Jeżeli zrobimy badania, to nic nie zmieni. To nie sprawi, że będziesz bardziej chory. To po prostu sprawi, że będziesz wiedział, z czym się mierzysz. Odwagi.
1: Odwagi. Zdecydowanie tak. Na koniec naszej rozmowy zostawiłam w sumie trochę taką bombę z zapalnikiem, który się odpali. Problem otyłości dotyczy on 9 milionów Polaków, no głównie mężczyzn, ale jeśli chodzi o kobiety, to też nie wygląda to dobrze. 46% Polek ma nadmierną masę ciała. Stąd też pytanie, co na to nasze serce? Jak ono znosi chorobę otyłościową? Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że nie radzi sobie z naszą wagą? W ogóle nasz organizm, kiedy mówi już jest dość.
2: Faktycznie takie całościowe dane pokazują, że 60% Polaków ma nadwagę. Czyli większość, czyli zaczynamy sobie zadawać pytanie, gdzie tutaj jest norma, czy mniejszość to norma nadal? No odpowiedź jest tak, no jesteśmy po prostu coraz mniej zdrowi i faktycznie predykcje są takie, że w 2035 roku otyłość będzie dotyczyła 1/3 kobiet. I otyłość sama w sobie to już jest choroba. To zaczynamy już głośno o tym mówić. To nie jest tak, że ktoś jest gruby, bo za dużo zjadł, czy nie ma silnej woli. To jest cały związek. Otyłość to jest choroba, która powoduje zmiany w hormonach, w neuroprzekaźnictwie, w metabolizmie. I sama w sobie powoduje 200 innych chorób, w tym bardzo wiele związanych z sercem. Jeżeli układ krwionośny jest przeciążony nadmierną masą ciała, no to jednocześnie to serce musi pompować więcej tej krwi. To jest krótki bieg do niewydolności. To jest jedna z wielu spraw. Insulinooporność może prowadzić, nie zawsze, ale może prowadzić do cukrzycy. Cholesterol, blaszka miażdżycowa może prowadzić do zawałów udarów. Także faktycznie to jest też miejsce, w którym powinniśmy krzyczeć o tej profilaktyce, krzyczeć o tym, żeby zatrzymać ten trend, bo ten akurat nie jest zbyt pozytywny.
1: No i w związku z tym my bardzo chętnie też podbijamy trend longevity, długowieczności. Jeszcze takie pytanie na koniec naszej rozmowy właśnie przy okazji tego Dnia Kobiet. Jakie wskazówki na długowieczne życie dałaby pani swoim pacjentkom?
2: Żeby żyć długo i w zdrowiu i szczęśliwie, myślę, że powinniśmy wszystkie zacząć słuchać siebie, być bardziej uważni, słuchać tych sygnałów z ciała. Ciało do nas, nasz organizm do nas szepcze, on nie krzyczy. No i nie pozwólmy, żeby musiał do nas krzyczeć. Zareagujmy. I bardzo zachęcam do śledzenia rytuału zdrowia w social mediach, zwłaszcza na Instagramie aktywne. Jest to platforma edukacyjna dla pacjentów. Ja mam przyjemność też tam budować content, także do zobaczenia.
1: Myślę, że to jest dobre zakończenie naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowi była dr Aleksandra Aleksińska, kardiolożka oraz ekspertka medycyny stylu życia i longevity Centrum Medyczne Damiana. Bardzo dziękuję za wizytę w podcaście Super Zdrowi.
2: Dziękuję. Yeah.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły.
2: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć. Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołtapi.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Izabela Trojanowska, niczym prawdziwa diwa, postanowiła zaskoczyć wszystkich na sopockiej plaży. W upale paradowała w długich czarnych spodniach i jeansowej kurtce, a na nogach miała 12-centymetrowe koturny. Zamiast bikini wybrała elegancję i styl, udowadniając, że nawet nad Bałtykiem można być gwiazdą. Po sesji zdjęciowej z przyjaciółką zamiast morskiej ryby zdecydowała się na zupę, a spacerując po rynku złamała przepisy ruchu drogowego. Cóż, kto by się spodziewał, że wakacje mogą być tak pełne niespodzianek?
1: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę? Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono.
2: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sopocie szykuje się prawdziwa muzyczna bitwa o bursztynowego słowika. Na scenie Opery Leśnej pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz czy Oceana. Kasia, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, ma szansę na solowy triumf, a Oceana liczy na sentyment widzów. Ale uwaga, bo młodzi artyści, jak Jeremi Sikorski czy Natalia Mojanga, mogą zaskoczyć i przewrócić wszystkie prognozy do góry nogami. Wszystko w rękach widzów, więc emocje sięgną zenitu. Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać cztery utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii. W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie otwockim 45-letni kierowca czerwonego Audi został zatrzymany przez policję po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że prowadził pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego domu znaleziono dodatkowo marihuanę i tabletki ecstasy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i czeka na rozprawę sądową.
2: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów. W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
2: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione.
1: 36-letni mieszkaniec gminy Siedlce został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją 67-letnią matką. Mężczyzna miał wszczynać awantury, używać przemocy fizycznej i niszczyć mieszkanie. Podczas zatrzymania policja znalazła przy nim narkotyki. Do przemocy dochodziło od marca do sierpnia tego roku.
2: Zakopane tętni życiem podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Od 21 sierpnia miasto gości zespoły z całego świata, które prezentują muzykę, taniec i tradycje góralskie. Festiwal potrwa do 27 sierpnia, a jego sercem jest Dolna Rówień Krupowa. Wydarzenie łączy różne kultury, oferując konkursy, warsztaty i pokazy rzemiosła.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę wieczorem na krakowskim Zabłociu doszło do tragicznego wypadku. Rozpędzony Volkswagen, prowadzony przez 26-letniego Huberta B., wjechał w rodzinę spacerującą ulicą Solną. Młode małżeństwo zginęło, a ich 8-miesięczna córka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc około 70 km na godzinę w strefie ograniczonej do 30 km na godzinę.
1: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
2: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu. Jezioro w Piechcinie w województwie kujawsko-pomorskim zachwyca turkusową wodą i wapiennymi skałami, przypominającymi egzotyczne krajobrazy. To miejsce, które przyciąga miłośników nietypowych widoków, fotografów i nurków. Choć wygląda jak rajski zakątek, kąpiel w jeziorze jest zabroniona. Zbiornik służy wyłącznie do płetwonurkowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy zaginął 22-letni Marcel Troiński. Ostatni raz widziano go w piątek, 21 sierpnia i od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Marcel ma ciemne, krótko ścięte włosy i bliznę na prawej brwi. W dniu zaginięcia miał na sobie jasno-szare joggery, szarą koszulkę i białą bluzę z czerwonymi różami. Każda informacja może być kluczowa. W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości ponad 10 milionów złotych. Szczęśliwe liczby to 1, 10, 16, 27, 36 i 45. Kumulacja została rozbita, ale miejsce zawarcia zwycięskiego zakładu pozostaje nieznane. Przypominamy, że losowania Lotto odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową.
2: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy. Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot, jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z

0: sposób na poprawę atmosfery w domu.
1: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. Dwie łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim dżinsom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2001 roku w sejmowej restauracji doszło do skandalu z udziałem Tomasza Zdzisława Mamińskiego, posła z listy SLD UPI. Mamiński zwrócił się do austriackiego dziennikarza słowami Heil Hitler, co wywołało szok wśród obecnych. Straż Marszałkowska szybko zareagowała, usuwając posła z restauracji. Incydent ten pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii polskiego parlamentu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 20 stopni. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj podobnie maksymalnie 20 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jakub Szostak, znany kulturysta i influencer, znów zaskoczył internet. Tym razem opublikował nagranie z rzekomego ślubu w Las Vegas, które wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Internauci nie wierzą w autentyczność ceremonii, sugerując, że to tylko turystyczna atrakcja lub dzieło sztucznej inteligencji. Nowa żona Akopa, Ola Okrzesik, z humorem odpowiada na zarzuty, twierdząc, że to nie sztuczna inteligencja, a prawdziwe uczucia. W programie Azja Express Michał i Paweł Danielczukowie musieli zrezygnować z wielu wygód, ale Paweł miał jeden niecodzienny warunek. Nie chodziło o luksusy, a o codzienną kawę. Produkcja nie mogła powstrzymać śmiechu, ale Paweł zadbał o swoje potrzeby, przynosząc własne saszetki z kawą. I tak kawa stała się nieodłącznym elementem ich azjatyckiej przygody, a Paweł mógł cieszyć się swoim porannym rytuałem, podczas gdy inni uczestnicy skupiali się na zadaniach.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
1: Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W świecie celebrytów nawet 9 urodziny to wydarzenie na miarę oscarowej gali. Córka Natalii Siwiec, Mia, świętowała swoje urodziny w stylu, który mógłby zawstydzić niejednego dorosłego. Luksusowe spa na kółkach, satynowe szlafroki i ogórkowe maseczki. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małe damy. A wszystko to pod czujnym okiem mamy i innych znanych rodziców. Bo przecież kto by nie chciał, żeby jego dziecko miało takie wspomnienia z dzieciństwa? Ach, polskie wybrzeże, mekka gwiazd i celebrytów. Małgorzata Socha z rodziną tradycyjnie odwiedza chałupy, a Beata Ścibakówna dołącza do męża nad Bałtykiem, bo przecież wakacje bez Juraty się nie liczą. Ewa Skibińska z mamą i córką opala się w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną bikiniarę. A Julia Wieniawa, zamiast zagranicznych wojaży, wybiera kemping w chałupach, bo przecież polskie morze to prawdziwy raj na ziemi.
1: Joanna Racewicz, znana dziennikarka, przeżywa emocjonalny rollercoaster. Jej jedyny syn, Igor, właśnie wyprowadza się z domu, a ona nie kryje łez i smutku. To moment, na który czekała, ale jednocześnie się go obawiała. Teraz, gdy gniazdo jest puste, pozostaje jej tylko duma z dorosłego syna i pytanie, co dalej? Cóż, życie to nie bajka, a dzieci nie zawsze zostają w domu na zawsze.
2: Ewa z Lublina, znana z 8 edycji Sanatorium Miłości, podbija polskie plaże w bikini, które mogłoby zawstydzić niejedną syrenę. Po zrzuceniu 17 kg i rozstaniu z mężem, Ewa nie tylko odzyskała formę, ale i pewność siebie. Teraz, w czarno-białych paskach zebry, które są absolutnym hitem sezonu 2026, wygląda jak bogini z morskiej piany Bałtyku. Kto by pomyślał, że emerytura może być tak ekscytująca?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bursztynowy słowik, czyli sopocka nagroda, która potrafi być równie kapryśna jak polska pogoda. Choć na liście laureatów znajdziemy takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny czy Michał Szpak, to nie brakuje tam również artystów, o których pamiętają już tylko ich najwierniejsi fani. W tym roku o statuetkę walczą m.in. Ania Karwan, Oceana i Jeremi Sikorski. Czy któryś z nich dołączy do Panteonu Sław, czy może zniknie jak wielu przed nimi? Przekonamy się już 25 sierpnia. Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów – muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skuteczna narzędziem w walce z terroryzmem? Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami. Dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś z eleganckim stylem i nieustającą pasją wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
2: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 20 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie także 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15.30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
2: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala. W powiecie otwockim policjanci zatrzymali 45-letniego kierowcę czerwonego Audi, który wyprzedzał na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę i tabletki ekstazy. Kierowca trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków.
2: Zakopane od kilku dni tętni życiem dzięki 57. Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich. Wydarzenie przyciąga zespoły z całego świata, które prezentują muzykę, taniec i tradycje górskich społeczności. Festiwal potrwa do 27 sierpnia, a jego główne atrakcje odbywają się na Dolnej Równi Krupowej. W programie są koncerty konkursowe, pokazy rzemiosła oraz spotkania poświęcone dawnym wierzeniom i obrzędom.
1: W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. W katowickim lesie znajduje się opuszczona willa, która miała być luksusowym schronieniem dla Nikity Chruszczowa. Plany wizyty radzieckiego przywódcy pokrzyżował zamach bombowy w Sosnowcu w 1959 roku. Od tego czasu budynek służył różnym celom, ale obecnie popada w ruinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok została ukarana przez Komisję Odwoławczą UEFA Grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach.
1: W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00. W Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy.
2: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego.
0: Słuchacie Radia Super Ekstra. Express.
1: Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. W 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17.20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice? Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 19 stopni. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1021. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Cała trzynasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cenckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cenckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego. Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa.
3: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
2: W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. 2026

0: jedzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
1: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki, znany z dwóch imion. Karol Tadeusz ma także trzecie imię, José María, które wybrał na wierzmowanie. To imię pochodzi od świętego José María Escrivá de Balaguer, założyciela Opus Dei, którego postawa i duchowość zainspirowały prezydenta. Imię José María to połączenie imion José i María, oznaczające Józef Maria.
0: Donald Tusk, mimo obowiązków w Warszawie, mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Jego dom to niewielkie, 60-metrowe lokum z trzema pokojami i kuchnią. Wnętrze jest urządzone tradycyjnie, z jasnymi ścianami i licznymi książkami. Mieszkanie, choć niepozorne, ma dla rodziny Tuska wyjątkowy urok.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą także 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły.
2: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć.
1: Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołtapi.
1: Kuba Badach, znany głos polskiej sceny muzycznej, kończy dziś 50 lat. Od chłopaka z gitarą do dojrzałego artysty i telewizyjnego mentora, jego metamorfoza jest niczym podróż w czasie. Pamiętacie jego hit Małe Szczęścia? To właśnie on otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. A teraz, z charyzmą dojrzałości, Kuba wciąż zaskakuje. Nie tylko muzyką, ale i telewizyjnymi występami. W Sopocie szykuje się prawdziwa muzyczna bitwa o bursztynowego słowika. Na scenie Opery Leśnej pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz czy Oceana. Kasia, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, ma szansę na solowy triumf, a Oceana liczy na sentyment widzów. Ale uwaga, bo młodzi artyści, jak Jeremi Sikorski czy Natalia Mojanga, mogą zaskoczyć i przewrócić wszystkie prognozy do góry nogami. Wszystko w rękach widzów, więc emocje sięgną zenitu. Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
1: Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujących. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać? Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii. W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie otwockim 45-letni kierowca czerwonego Audi został zatrzymany przez policję po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że prowadził pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego domu znaleziono dodatkowo marihuanę i tabletki ecstasy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i czeka na rozprawę sądową.
2: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów.
1: Warszawski Młotek, czyli apartamentowiec przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Początkowo planowany jako luksusowy hotel, ostatecznie stał się jednym z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w stolicy. Mieszkania sprzedawano za dewizy, co czyniło je niedostępnymi dla większości Polaków. Od 2016 roku budynek jest wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków, co chroni jego unikalną bryłę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
1: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
2: Zakopane tętni życiem podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Od 21 sierpnia miasto gości zespoły z całego świata, które prezentują muzykę, taniec i tradycje góralskie. Festiwal potrwa do 27 sierpnia, a jego sercem jest Dolna Rówień Krupowa. Wydarzenie łączy różne kultury, oferując konkursy, warsztaty i pokazy rzemiosła. W sobotę wieczorem na krakowskim Zabłociu doszło do tragicznego wypadku. Rozpędzony Volkswagen, prowadzony przez 26-letniego Huberta B., wjechał w rodzinę spacerującą ulicą Solną. Młode małżeństwo zginęło, a ich 8-miesięczna córka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc około 70 km na godzinę w strefie ograniczonej do 30 km na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
2: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
1: W Cieszynie zakończył się proces Soni i Marka T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej Marii Banot. Para bezdomnych wtargnęła do mieszkania seniorki, pobiła ją i uwięziła w wersalce, co doprowadziło do jej śmierci. Motywem zbrodni była kradzież 180 zł. Sprawcy mogą spędzić resztę życia za kratkami.
2: Trwają poszukiwania 22-letniego Marcela Troińskiego z Bydgoszczy, który zaginął w piątek, 21 sierpnia. Mężczyzna ma wysoki wzrost, szczupłą sylwetkę i krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia nosił szarą koszulkę, jasno-szare spodnie i białą bluzę z czerwonymi różami. Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat jego losu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro w Piechcinie w województwie kujawsko-pomorskim zachwyca turkusową wodą i wapiennymi skałami, przypominają egzotyczne krajobrazy. To miejsce, które przyciąga miłośników nietypowych widoków, fotografów i nurków. Choć wygląda jak rajski zakątek, kąpiel w jeziorze jest zabroniona. Zbiornik służy wyłącznie do płetwonurkowania. sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości ponad 10 milionów złotych. Szczęśliwe liczby to 1, 10, 16, 27, 36 i 45. Kumulacja została rozbita, ale miejsce zawarcia zwycięskiego zakładu pozostaje nieznane. Przypominamy, że losowania Lotto odbywają się 3 razy w tygodniu. We wtorki, czwartki i soboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w Ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Rapów Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa nad Węgrami 3-0 w Stambule. Dziś o godzinie 15 zmierzą się z Łotwą, teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie A. Kolejne mecze Polek to starcia ze Słowenią, Niemcami i Turcją. Jeśli awansują, faza pucharowa rozpocznie się 31 sierpnia. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, w którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek zakończyła swoją serię 10 zwycięstw, przegrywając w półfinale turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Mecz odbył się w trudnych, wietrznych warunkach, co wpłynęło na liczne niewymuszone błędy Polki. Świątek przyznała, że brakowało jej energii i nie czuła się dobrze na korcie. Po tej porażce spadnie z 5 na 8 miejsce w rankingu WTA. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alicją Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinją Kraus.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, choć tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym, wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
2: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wraca po wakacjach z prawdziwą bombą emocji. W nowych odcinkach dojdzie do dramatycznej konfrontacji między Marysią a Joanną, kochanką Artura Rogowskiego. Joanna wykrzyczy Marysi przed domem Mostowiaków, że Artur kocha tylko ją. To miejsce, które zawsze kojarzyło się z oazą spokoju, zamieni się w scenę pełną napięcia. Artur, mimo prób zerwania z Joanną, nie potrafi się od niej odciąć, a jego romans z Dobrzańską nabiera tempa. Marysia, choć początkowo nieświadoma, szybko zorientuje się, że jej mąż jest zakochany w innej. Czy Rogowska znajdzie sposób, by poradzić sobie z tą trudną sytuacją? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo, jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi ludzie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17:20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 18 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 19 stopni. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową.
0: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy.
2: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. Ryszard Petru wyraził nadzieję, że jego zeznania ujawnią kulisy działalności firmy i jej finansowania. Polityk sugeruje, że Zonda Krypto mogła mieć powiązania ze środowiskami prawicowymi, w tym z PiS i Konfederacją. Petru liczy na szybkie ujawnienie prawdy w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Berlinie, w dzielnicy Prenzlauer Berg, znaleziono rozkładające się zwłoki 46-letniej Ilse Hartmann. Ciało kobiety odkryto w piątek, 21 sierpnia, w zaroślach niedaleko planetarium Zeissa. Śledztwo potwierdziło, że doszło do morderstwa, choć przyczyna śmierci pozostaje tajna. Ofiara mieszkała niedaleko miejsca zbrodni i miała problemy ze zdrowiem psychicznym. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot, jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Sierpień i wrzesień to idealny czas na przycinanie drzew owocowych, takich jak czereśnie, wiśnie czy śliwy. Zabieg ten pomaga wpuścić więcej światła do korony i zapobiega chorobom grzybowym. Warto jednak pamiętać, że w Polsce obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przycinania, które ograniczają możliwość redukcji korony do 30%. Dodatkowo, w okresie lęgowym ptaków, który trwa do 15 października, należy unikać prac mogących zaszkodzić chronionym gatunkom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Panele podłogowe mogą tracić blask, ale istnieje prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać 3 krople gliceryny do ciepłej wody i umyć podłogę, by zniknęły matowe smugi. Gliceryna tworzy ochronną warstwę, która odbija światło i zapobiega osiadaniu kurzu. Dzięki temu podłoga jest czysta i lśniąca.

0: nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli. Edyta Herbuś, znana tancerka, odkryła, że życie to nie tylko perfekcjonizm i kontrola. Udział w Asia Express nauczył ją, że czasem warto odpuścić i zaufać miłości. W ekstremalnych warunkach programu zrozumiała, że nie wszystko musi być pod jej kontrolą, a zaufanie do życia może przynieść niespodziewane korzyści. Kto by pomyślał, że telewizyjna przygoda może stać się lekcją życia?
2: Eurowizja 2027 zaskoczyła wszystkich, wybierając na gospodarza nie stolicę Bułgarii, lecz nadmorskie Burgas. Nowe zasady konkursu skutecznie wykluczają Izrael z organizacji przyszłych edycji, co wywołało burzę w mediach. Jakby tego było mało, izraelski sponsor, znany z turkusowego dywanu, postanowił się wycofać, pozostawiając Eurowizję bez swojego charakterystycznego akcentu. Ciekawe, czy czerwony dywan powróci na dobre.
1: Izabela Trojanowska, niczym prawdziwa diwa, postanowiła zaskoczyć wszystkich na sopockiej plaży. W upale paradowała w długich czarnych spodniach i jeansowej kurtce, a na nogach miała 12-centymetrowe koturny. Zamiast bikini wybrała elegancję i styl, udowadniając, że nawet nad Bałtykiem można być gwiazdą. Po sesji zdjęciowej z przyjaciółką, zamiast morskiej ryby, zdecydowała się na zupę, a spacerując po rynku, złamała przepisy ruchu drogowego. Cóż, kto by się spodziewał, że wakacje mogą być tak pełne niespodzianek?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę? Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono.
1: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
2: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańskie służby odkryły nowy sposób na łamanie psychiki więźniów. Muzyka. W bazach takich jak Guantanamo, rock i metal stały się narzędziem tortur, odtwarzane na zapętleniu przez wiele godzin. Kanadyjska grupa Skinny Puppy postanowiła wystawić Pentagonowi fakturę na $666,000 za nielegalne wykorzystanie ich utworów. W międzyczasie artyści tacy jak Trent Reznor i Tom Morello nie kryją oburzenia, a James Hetfield z Metallica początkowo nawet żartował z sytuacji. Cóż, kto by pomyślał, że muzyka może być tak skutecznym narzędziem w walce z terroryzmem?
1: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami. Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl. ZZ Top wrócili na scenę. A to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Bearda. W Austin zamiast żałoby fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZZ Top wciąż potrafią zaskoczyć.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22:00 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15:30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
2: W Warszawie zakończyła się dramatyczna akcja ratunkowa. Przez ponad 19 godzin policjanci negocjowali z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra bloku przy ulicy Wrocławskiej. Na szczęście udało się go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników i został przewieziony do szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie otwockim policjanci zatrzymali 45-letniego kierowcę czerwonego Audi, który wyprzedzał na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę i tabletki ekstazy. Kierowca trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra trwa modernizacja, która ma poprawić komfort i dostępność dla pasażerów. W ramach prac instalowane są nowe ścieżki dla osób niewidomych oraz dodatkowe windy. Modernizowane są także systemy bezpieczeństwa i komunikacji, w tym interkomy na kilku stacjach. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pasażerskiego.
2: Hubert B. z Piaseczna został dziś doprowadzony do krakowskiej prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty związane z tragicznym wypadkiem. W sobotę na krakowskim Podgórzu jego samochód wjechał na chodnik, zabijając rodziców 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę wciąż walczy o życie w szpitalu. Prokuratura ustala, że nadmierna prędkość była główną przyczyną tragedii.
1: W Krakowie, na osiedlu Wilowym, doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 9 osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Monitoring zarejestrował atak ostrym narzędziem przypominającym maczetę. Trwają czynności procesowe, a policja poszukuje świadków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zakopane od kilku dni tętni życiem dzięki 57. Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich. Wydarzenie przyciąga zespoły z całego świata, które prezentują muzykę, taniec i tradycje górskich społeczności. Festiwal potrwa do 27 sierpnia, a jego główne atrakcje odbywają się na Dolnej Równi Krupowej. W programie są koncerty konkursowe, pokazy rzemiosła oraz spotkania poświęcone dawnym wierzeniom i obrzędom.
1: W katowickim lesie znajduje się opuszczona willa, która miała być luksusowym schronieniem dla Nikity Chruszczowa. Plany wizyty radzieckiego przywódcy pokrzyżował zamach bombowy w Sosnowcu w 1959 roku. Od tego czasu budynek służył różnym celom, ale obecnie popada w ruinę. W Bydgoszczy zaginął 22-letni Marcel Troiński. Ostatni raz widziano go w piątek, 21 sierpnia i od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Marcel ma ciemne, krótko ścięte włosy i bliznę na prawej brwi. W dniu zaginięcia miał na sobie jasno-szare jogery, szarą koszulkę i białą bluzę z czerwonymi różami. Każda informacja może być kluczowa.
2: Jagiellonia Białystok została ukarana przez komisję odwoławczą UEFA grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie zambrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. 28-latek wjechał w ogrodzenie posesji w miejscowości Grądy Woniecko, a następnie trafił do szpitala z ranami postrzałowymi. Policja zatrzymała 9 osób, a jedna z nich usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. W mieszkaniu głównego podejrzanego znaleziono substancje odurzające i przedmioty przypominające broń. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
1: W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00. w Oleśnicy, w parku nad Stawami, znaleziono zwłoki starszej kobiety. Ciało odkrył przypadkowy przechodzień, który natychmiast wezwał służby ratunkowe. Policja i prokuratura badają okoliczności tej tajemniczej śmierci. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Na krajowym rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z weekendu, przerywając serię podwyżek z ubiegłego tygodnia. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco Poland jest nieco droższe. Stabilizacja cen w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian na stacjach w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku paliw pozostaje pod wpływem drogiej ropy i mocnego złotego, co amortyzuje koszty. Wciąż jednak istnieje ryzyko zmian związanych z geopolityką i regulacją unijnymi. Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. W Polsce trwa renesans budownictwa z wielkiej płyty. Konkurs architektoniczny pokazał, jak tanio i efektywnie dobudować windy w blokach, co może zakończyć problem więźniów czwartego piętra. Zwycięski projekt Dominiki Bednarek oferuje proste rozwiązania, takie jak przedłużenie szybu windy do poziomu zero. To szansa na poprawę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizatorzy konkursu planują stworzenie poradnika dla spółdzielni mieszkaniowych, aby te pomysły mogły być wdrażane na szeroką skalę. Teraz potrzebne jest wsparcie finansowe, aby te projekty nie pozostały tylko na papierze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wraca po wakacjach z prawdziwą bombą emocji. W nowych odcinkach dojdzie do dramatycznej konfrontacji między Marysią a Joanną, kochanką Artura Rogowskiego. Joanna wykrzyczy Marysi przed domem Mostowiaków, że Artur kocha tylko ją. To miejsce, które zawsze kojarzyło się z oazą spokoju, zamieni się w scenę pełną napięcia. Artur, mimo prób zerwania z Joanną, nie potrafi się od niej odciąć, a jego romans z Dobrzańską nabiera tempa. Marysia, choć początkowo nieświadoma, szybko zorientuje się, że jej mąż jest zakochany w innej. Czy Rogowska znajdzie sposób, by poradzić sobie z tą trudną sytuacją? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego, który został nagrany w połowie lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, które zobaczymy późną jesienią. Mimo prób dyrektora szkoły, Mikołaja Lipińskiego, by powstrzymać Natalkę przed ślubem, ceremonia dojdzie do skutku. Po ślubie para będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale wygląda na to, że Lipiński odpuści swoje starania. Hania, córka Natalki, jest zachwycona nowym ojczymem i świetnie się z nim dogaduje. Przed Adamem stoi jednak decyzja, czy dać Hani swoje nazwisko, co może być kolejnym krokiem w budowaniu ich rodzinnej sielanki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku. W centrum uwagi znajdzie się związek Sylwii i Wernera, który stanie przed poważnym wyzwaniem. Adam Werner, mimo swoich 52 lat, wciąż zachowuje się jak dzieciak, co doprowadza Sylwię do szału. W odcinku Adam zaskoczy Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczeń. Dodatkowo jego uwagi o tykającym zegarze biologicznym Sylwii mogą być kroplą, która przeleje czarę goryczy. Sylwia podejmie przełomową decyzję, która może zakończyć ich wspólną przyszłość. Czy to będą ostatnie chwile tej pary w serialu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący sezon przyniesie wiele niespodzianek. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17:20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 18 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cenckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cenckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego. Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
1: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach. Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon. W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Dziś rano tysiące abiturientów przystąpiło do pisemnej matury poprawkowej z matematyki. W internecie szybko pojawiły się rzekome zadania z testu, choć oficjalne arkusze będą dostępne dopiero po południu. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września, a zdanie egzaminu umożliwi aplikowanie na uczelnie wyższe w ramach jesiennej rekrutacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację w WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
1: W 2001 roku w sejmowej restauracji doszło do skandalu z udziałem Tomasza Zdzisława Mamińskiego, posła z listy SLD-UPI. Mamiński zwrócił się do austriackiego dziennikarza słowami Heil Hitler, co wywołało szok wśród obecnych. Straż Marszałkowska szybko zareagowała, usuwając posła z restauracji.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 17 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły.
3: Iwona Węgrowska, nasza polska rakieta, znowu zaskakuje. Piosenkarka, która w ostatnich miesiącach zgubiła kilkanaście kilogramów, pojawiła się na rajdzie VIP Cross 2026, przyciągając wzrok swoją nową, smukłą sylwetką. Choć jej metamorfoza wzbudza zachwyt, to za utratą wagi kryją się poważne problemy zdrowotne, w tym nerwica żołądka. Mimo wszystko Węgrowska nie traci ducha i z uśmiechem pokonuje błotniste trasy, udowadniając, że nawet w trudnych chwilach można błyszczeć.
2: Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka.
3: Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołdapi.
2: W Sopocie szykuje się prawdziwa muzyczna bitwa o bursztynowego słowika. Na scenie Opery Leśnej pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz czy Oceana. Kasia, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, ma szansę na solowy triumf, a Oceana liczy na sentyment widzów. Ale uwaga, bo młodzi artyści, jak Jeremi Sikorski czy Natalia Mojanga, mogą zaskoczyć i przewrócić wszystkie prognozy do góry nogami. Wszystko w rękach widzów, więc emocje sięgną zenitu. Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło. Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujących. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać? Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence – Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda? Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać cztery utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii. W latach 90. Pearl Jam, zamiast cieszyć się sławą i podnosić ceny biletów, postanowili walczyć z gigantem Ticketmasterem o tańsze wejściówki dla fanów. Chcieli, by bilety kosztowały maksymalnie $19.80, co wywołało burzę i zainteresowanie nawet Departamentu Sprawiedliwości USA. Ich bojkot Ticketmastera był jak walka Dawida z Goliatem, ale niestety, mimo szlachetnych intencji, zakończył się porażką. Choć nie zmienili rynku, ich bunt pozostaje legendarnym przykładem walki z monopolistycznymi praktykami. Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami. Dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś z eleganckim stylem i nieustającą pasją wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony czwartek w Markach doszło do niebezpiecznego pościgu. 29-letni kierowca, nie posiadając prawa jazdy, próbował uciec przed policją, pędząc starą Skodą. Jego szaleńcza jazda zakończyła się wypadkiem w Stanisławowie I. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: W powiecie otwockim 45-letni kierowca czerwonego Audi został zatrzymany przez policję po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że prowadził pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego domu znaleziono dodatkowo marihuanę i tabletki ecstasy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i czeka na rozprawę sądową.
1: W Warszawie zakończyły się trwające ponad 19 godzin negocjacje z mężczyzną, który siedział na parapecie 9 piętra budynku przy ulicy Wrocławskiej. Akcja rozpoczęła się w sobotę po południu i zakończyła w niedzielny poranek. Dzięki wysiłkom policji mężczyzna bezpiecznie opuścił niebezpieczne miejsce i został przewieziony do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i ratownicy medyczni.
2: Pod koniec czerwca samolot Cirrus SR-22T rozbił się podczas lądowania na lotnisku Babice w Warszawie. W katastrofie zginęły dwie osoby – pilot i 27-letni żołnierz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport, ale przyczyna wypadku wciąż pozostaje nieznana. Śledztwo trwa, a kluczowe dane z rejestratora lotu mogą pomóc w wyjaśnieniu tej tragedii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś, 24 sierpnia, w północno-wschodniej Polsce spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Prognozowane są ulewy do 30 mm, a także drobny grad. Burze będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ale mogą powodować podtopienia. W innych częściach kraju opady będą mniejsze, a wiatr osiągnie maksymalnie 65 km na godzinę. Warszawskie metro na linii 1 przechodzi gruntowną modernizację, która ma poprawić komfort podróży. Na peronach pojawiły się nowe udogodnienia, a prace nad szlifowaniem szyn i przebudową urządzeń sterowania ruchem trwają. Do końca roku zmodernizowany zostanie system łączności interkomowej na kilku stacjach, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Prace prowadzone są głównie nocą, aby nie zakłócać ruchu pociągów.
2: Warszawski Młotek, czyli apartamentowiec przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Początkowo planowany jako luksusowy hotel, ostatecznie stał się jednym z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w stolicy. Mieszkania sprzedawano za dewizy, co czyniło je niedostępnymi dla większości Polaków. Od 2016 roku budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytków, co chroni jego unikalną bryłę.
1: W Mokobodach pod Siedlcami doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem młodego rowerzysty. Kamera samochodowa uchwyciła moment, gdy chłopiec wjechał na jezdnię tuż przed nadjeżdżające auto. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy udało się uniknąć tragedii. Nagranie przypomina o konieczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 36-letni mieszkaniec gminy Siedlce został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją 67-letnią matką. Mężczyzna miał wszczynać awantury, używać przemocy fizycznej i niszczyć mieszkanie. Podczas zatrzymania policja znalazła przy nim narkotyki. Do przemocy dochodziło od marca do sierpnia tego roku.
1: W Krakowie, na ulicach Solnej i Nadwiślańskiej, mieszkańcy upamiętniają 32-letnie małżeństwo, które zginęło po potrąceniu przez samochód. Tragedia miała miejsce w sobotę, gdy Volkswagen Golf zjechał z jezdni i uderzył w rodzinę spacerującą z 8-miesięcznym dzieckiem. Kierowca, 26-letni Hubert B., został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Śledczy ustalają, że samochód mógł jechać z prędkością około 70 km na godzinę, mimo ograniczenia do 30 km na godzinę. Krakowscy śledczy poszukują mężczyzny związanego z tragicznym pobiciem na osiedlu willowym, gdzie zmarł 36-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzewanego, którego wizerunek został udostępniony. Każdy, kto ma informacje, proszony jest o kontakt z krakowską komendą.
2: W Cieszynie zakończył się proces Soni i Marka T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej Marii Banot. Para bezdomnych wtargnęła do mieszkania seniorki, pobiła ją i uwięziła w wersalce, co doprowadziło do jej śmierci. Motywem zbrodni była kradzież 180 zł. Sprawcy mogą spędzić resztę życia za kratkami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jezioro w Piechcinie w województwie kujawsko-pomorskim zachwyca turkusową wodą i wapiennymi skałami, przypominającymi egzotyczne krajobrazy. To miejsce, które przyciąga miłośników nietypowych widoków, fotografów i nurków. Choć wygląda jak rajski zakątek, kąpiel w jeziorze jest zabroniona. Zbiornik służy wyłącznie do płetwonurkowania. W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości ponad 10 milionów złotych. Szczęśliwe liczby to 1, 10, 16, 27, 36 i 45. Kumulacja została rozbita, ale miejsce zawarcia zwycięskiego zakładu pozostaje nieznane. Przypominamy, że losowania Lotto odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 16 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby-Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie. Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa nad Węgrami 3-0 w Stambule. Dziś o godzinie 15 zmierzą się z Łotwą, teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie A. Kolejne mecze Polek to starcia ze Słowenią, Niemcami i Turcją. Jeśli awansują, faza pucharowa rozpocznie się 31 sierpnia. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo. Hubert Hurkacz triumfował w turnieju ATP Challenger 125 w Cancun, pokonując Sebastiana Baeza. Po przegranym pierwszym secie 4-6, Polak wygrał kolejne 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Hurkacz awansuje o 23 miejsca w światowym rankingu, wracając do czołowej 50. Teraz przed nim US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
2: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura także 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 465 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia o 15:05 na TVP2, atmosfera w rezydencji jest napięta. Petra, wciąż urażona przez Markiza, wyładowuje swoją złość na służbie. Tymczasem lekarz odkrywa, że hrabia de Ayala został otruty cykutą, co rzuca nowe światło na jego problemy zdrowotne. Manuel, przebywający na froncie, pisze do Jany dramatyczny list, którym prosi ją, by znalazła szczęście, nawet jeśli on nie wróci żywy. To wstrząsające słowa, które potęgują jej lęk. Jednak nie wszystko jest stracone, ponieważ Cruz i Alonso otrzymują wiadomość, że ich syn wciąż żyje, co przynosi im ulgę. Vera decyduje się wyznać Don Rumulowi prawdę o pobiciu Lopego przez wierzycieli, co może zmienić los kucharza. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak Miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
1: Na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. W 4273 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 20:15 na TVN, Ewelina w końcu zdecyduje się poszukać pomocy. Po brutalnym ataku ze strony męża, Grega, który doprowadzi ją do noszenia kołnierza ortopedycznego, Ewelina skontaktuje się z Weroniką Rostocką. Mimo wcześniejszych obaw, tym razem sama poprosi ją o spotkanie. Weronika, znając trudną sytuację Eweliny, zgodzi się na rozmowę. Podczas spotkania Ewelina otworzy się przed Weroniką, wyjawiając prawdę o przemocy, jakiej doświadcza ze strony Grega. Po powrocie do domu Greg nie wpuści jej do środka, zmuszając ją do siedzenia na chodniku. To dramatyczne wydarzenie może być początkiem zmian w życiu Eweliny. 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17:20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
0: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. Ryszard Petru wyraził nadzieję, że jego zeznania ujawnią kulisy działalności firmy i jej finansowania. Polityk sugeruje, że Zonda Krypto mogła mieć powiązania ze środowiskami prawicowymi, w tym z PiS i Konfederacją. Petru liczy na szybkie ujawnienie prawdy w tej sprawie.
0: W Berlinie, w dzielnicy Prenzlauer Berg, znaleziono rozkładające się zwłoki 46-letniej Ilse Hartmann. Ciało kobiety odkryto w piątek, 21 sierpnia, w zaroślach niedaleko planetarium Zeissa. Śledztwo potwierdziło, że doszło do morderstwa, choć przyczyna śmierci pozostaje tajna. Ofiara mieszkała niedaleko miejsca zbrodni i miała problemy ze zdrowiem psychicznym. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot, jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Początek jesieni to czas, gdy pająki szukają schronienia w naszych domach. Choć nie są groźne, ich obecność może budzić niepokój. Aby zniechęcić je do wizyt, warto zabezpieczyć okna i drzwi oraz użyć naturalnych środków, takich jak olejek miętowy czy ocet. Pamiętajmy, że niektóre gatunki pająków są pod ochroną i nie wolno ich zabijać.
0: Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku. Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
1: Radio Super Ekspres.

0: Sofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli. Edyta Herbuś, znana tancerka, odkryła, że życie to nie tylko perfekcjonizm i kontrola. Udział w Asia Express nauczył ją, że czasem warto odpuścić i zaufać miłości. W ekstremalnych warunkach programu zrozumiała, że nie wszystko musi być pod jej kontrolą, a zaufanie do życia może przynieść niespodziewane korzyści. Kto by pomyślał, że telewizyjna przygoda może stać się lekcją życia?
1: Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Izabela Trojanowska, niczym prawdziwa diwa, postanowiła zaskoczyć wszystkich na Sopockiej plaży. W upale paradowała w długich czarnych spodniach i jeansowej kurtce, a na nogach miała 12-centymetrowe koturny. Zamiast bikini wybrała elegancję i styl, udowadniając, że nawet nad Bałtykiem można być gwiazdą. Po sesji zdjęciowej z przyjaciółką zamiast morskiej ryby zdecydowała się na zupę, a spacerując po rynku złamała przepisy ruchu drogowego. Cóż, kto by się spodziewał, że wakacje mogą być tak pełne niespodzianek.
1: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę? Kuba Badach, znany głos polskiej sceny muzycznej, kończy dziś 50 lat. Od chłopaka z gitarą do dojrzałego artysty i telewizyjnego mentora, jego metamorfoza jest niczym podróż w czasie. Pamiętacie jego hit Małe Szczęścia? To właśnie on otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. A teraz, z charyzmą dojrzałości, Kuba wciąż zaskakuje nie tylko muzyką, ale i telewizyjnymi występami. Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu?
2: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
1: Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia.
2: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura też 16 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40.
2: W zespole szkół imienia Stanisława Staszica w Miętnem grozi zawalenie dachu nad basenem. Konstrukcja uległa uszkodzeniu, a intensywne opady deszczu pogorszyły sytuację. Obszar pływalni został zamknięty, a władze powiatu pracują nad zabezpieczeniem budynku. Uczniowie rozpoczną naukę zgodnie z planem, ale basen pozostanie niedostępny. W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15:30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
1: Dziś w wielu regionach Polski spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz prognozowane jest na północnym wschodzie kraju. Burze mogą przynieść ulewny deszcz, porywy wiatru do 65 km na godzinę oraz drobny grad. Miejscami suma opadów może wynieść kilka milimetrów.
2: W Mokobodach koło Siedlec doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Kierowca w ostatniej chwili zahamował przed dzieckiem, które niespodziewanie wjechało na jezdnię na rowerze. Nagranie z tego zdarzenia, opublikowane na platformie X, obejrzało już ponad 130 tysięcy osób. To przypomnienie o konieczności uczenia dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza przed zbliżającym się rokiem szkolnym. W miniony czwartek w Markach doszło do szaleńczego pościgu za 29-letnim kierowcą Skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, jadąc z nadmierną prędkością i łamiąc przepisy, zakończył swój rajd w miejscowości Stanisławowo I, uderzając w przydrożny znak. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał prawa jazdy i był pod wpływem alkoholu. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W powiecie otwockim policjanci zatrzymali 45-letniego kierowcę czerwonego Audi, który wyprzedzał na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę i tabletki ekstazy. Kierowca trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd.
2: Zakopane tętni życiem podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Od 21 sierpnia miasto gości zespoły z całego świata, które prezentują muzykę, taniec i tradycje góralskie. Festiwal potrwa do 27 sierpnia, a jego sercem jest Dolna Rówień Krupowa. Wydarzenie łączy różne kultury, oferując konkursy, warsztaty i pokazy rzemiosła. Krakowska policja poszukuje mężczyzny podejrzewanego o udział w brutalnym pobiciu na osiedlu willowym, które zakończyło się śmiercią 36-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. W katowickim lesie znajduje się opuszczona willa, która miała być luksusowym schronieniem dla Nikity Chruszczowa. Plany wizyty radzieckiego przywódcy pokrzyżował zamach bombowy w Sosnowcu w 1959 roku. Od tego czasu budynek służył różnym celom, ale obecnie popada w ruinę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok została ukarana przez Komisję Odwoławczą UEFA grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach. W powiecie zambrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. 28-latek wjechał w ogrodzenie posesji w miejscowości Grądy Woniecko, a następnie trafił do szpitala z ranami postrzałowymi. Policja zatrzymała 9 osób, a jedna z nich usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. W mieszkaniu głównego podejrzanego znaleziono substancje odurzające i przedmioty przypominające broń. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z weekendu, przerywając serię podwyżek z ubiegłego tygodnia. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco Poland jest nieco droższe. Stabilizacja cen w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian na stacjach w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku paliw pozostaje pod wpływem drogiej ropy i mocnego złotego, co amortyzuje koszty. Wciąż jednak istnieje ryzyko zmian związanych z geopolityką i regulacją unijnymi. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach – dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Warszawie z temperaturą 16 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 złotych. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie.
1: M jak Miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i zdrad. Artur Rogowski, znany lekarz, nie będzie mógł oderwać się od pięknej Joanny. Romans tej pary rozkręci się na całego, a widzowie mogą spodziewać się gorących scen pełnych namiętności. Artur zdradzi swoją żonę Marysię, a jego relacja z Joanną nie zakończy się na kilku spotkaniach. Joanna nie zamierza odpuścić i będzie walczyć o serce Artura. Marysia dowie się o zdradzie męża i będzie musiała zmierzyć się z trudną sytuacją. Czy Artur ostatecznie rzuci Marysię dla Joanny? Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: M jak Miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W Pin na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Na Wspólnej, odcinek 4273, to prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Już jutro, 8 września o 20.15 na TVN zobaczymy dramatyczne wydarzenia z życia Eweliny. Po brutalnym ataku ze strony męża, Grega, Ewelina wraca do domu, ale nie zostaje wpuszczona. Zmuszona do siedzenia na chodniku przed własnym domem, przeżywa kolejny koszmar. Greg, wściekły po zniszczeniu samochodu, nie przestaje jej poniżać i szarpać, co prowadzi do poważnych obrażeń. Córka Jagoda, świadoma sytuacji, nie wytrzymuje i staje w obronie matki. Ewelina, mimo prób ucieczki z pomocą Weroniki, wciąż jest w pułapce sadystycznego męża. Ten odcinek to prawdziwe napięcie i emocje, które trzymają w napięciu do samego końca.
1: Felicita to nowy, emocjonujący serial telewizji polskiej, który przenosi widzów do słonecznej Apulii. Premiera pierwszego odcinka już 7 września o godzinie 20.30 na TVP1. Serial opowiada o Zosi, psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila. Wyjazd do Włoch zamienia się w emocjonalne śledztwo, gdy na jaw wychodzą skrywane sekrety. Zosia musi zmierzyć się z przeszłością i odkryć prawdę o podwójnym życiu Kamila. W rolach głównych Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. Produkcja dostępna będzie również na platformie TVP VOD. To historia pełna napięcia, która wciąga od pierwszego odcinka. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator. Odszedł w wieku 63 lat po ciężkiej walce ze szpiczakiem, nowotworem krwi. Różański od 2023 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. W lutym zrezygnował z reprezentowania Polski 2050 w Senacie, dołączając do klubu Nowa Polska Centrum. Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
3: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
3: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
2: Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon.
3: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sierpień i wrzesień to idealny czas na przycinanie drzew owocowych, takich jak czereśnie, wiśnie czy śliwy. Zabieg ten pomaga wpuścić więcej światła do korony i zapobiega chorobom grzybowym. Warto jednak pamiętać, że w Polsce obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przycinania, które ograniczają możliwość redukcji korony do 30%. Dodatkowo w okresie lęgowym ptaków, który trwa do 15 października, należy unikać prac mogących zaszkodzić chronionym gatunkom. Dziś rano tysiące abiturientów przystąpiło do pisemnej matury poprawkowej z matematyki. W internecie szybko pojawiły się rzekome zadania z testu, choć oficjalne arkusze będą dostępne dopiero po południu. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września, a zdanie egzaminu umożliwi aplikowanie na uczelnie wyższe w ramach jesiennej rekrutacji. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. 2 łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
1: Najważniejsze Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W 2001 roku w sejmowej restauracji doszło do skandalu z udziałem Tomasza Zdzisława Mamińskiego, posła z listy SLD-UPI. Mamiński zwrócił się do austriackiego dziennikarza słowami Heil Hitler, co wywołało szok wśród obecnych. Straż Marszałkowska szybko zareagowała, usuwając posła z restauracji. Incydent ten pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii polskiego parlamentu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach. Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka.
2: Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołtapi.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę. W Sopocie szykuje się prawdziwa muzyczna bitwa o bursztynowego słowika. Na scenie Opery Leśnej pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz czy Oceana. Kasia, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, ma szansę na solowy triumf, a Oceana liczy na sentyment widzów. Ale uwaga, bo młodzi artyści, jak Jeremi Sikorski czy Natalia Mojanga, mogą zaskoczyć i przewrócić wszystkie prognozy do góry nogami. Wszystko w rękach widzów, więc emocje sięgną zenitu. Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło.
2: Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii.
2: ze Z-Top wrócili na scenę. A to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Birda. W Austin zamiast żałoby fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie Z-Top wciąż potrafią zaskoczyć.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony czwartek w Markach doszło do niebezpiecznego pościgu. 29-letni kierowca, nie posiadając prawa jazdy, próbował uciec przed policją, pędząc starą Skodą. Jego szaleńcza jazda zakończyła się wypadkiem w Stanisławowie I. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: W powiecie otwockim 45-letni kierowca czerwonego Audi został zatrzymany przez policję po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że prowadził pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego domu znaleziono dodatkowo marihuanę i tabletki ecstasy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i czeka na rozprawę sądową. W Mokobodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: Dziś, 24 sierpnia, w północno-wschodniej Polsce spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Prognozowane są ulewy do 30 mm, a także drobny grad. Burze będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ale mogą powodować podtopienia. W innych częściach kraju opady będą mniejsze, a wiatr osiągnie maksymalnie 65 km na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
1: Skarpa warszawska, choć często niedostrzegana, odegrała kluczową rolę w powstaniu stolicy Polski. To naturalne wzniesienie nad Wisłą zadecydowało o lokalizacji grodu, oferując doskonałe warunki obronne. Dziś skarpa jest fundamentem wielu warszawskich zabytków, takich jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, choć często pozostaje w cieniu bardziej znanych atrakcji. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Pomoc dla osieroconego malucha zaangażował się Filip Heiser, który apeluje o wsparcie finansowe. Dziecko przebywa w szpitalu. Jego stan jest stabilny, ale czeka je długa rehabilitacja. Heiser zapowiada organizację zbiórki na pokrycie kosztów leczenia.
2: W Cieszynie zakończył się proces Soni i Marka T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej Marii Banot. Para bezdomnych wtargnęła do mieszkania seniorki, pobiła ją i uwięziła w wersalce, co doprowadziło do jej śmierci. Motywem zbrodni była kradzież 180 zł. Sprawcy mogą spędzić resztę życia za kratkami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wszystkich kąpieliskach w Niechorzu obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. To efekt weekendowego sztormu, który przyniósł wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza, że kąpiel jest surowo zabroniona. Warto dodać, że zamknięcie plaż nie jest związane z obecnością sinic, a jedynie z trudnymi warunkami na morzu. Bydgoszcz po raz kolejny zdobyła tytuł najbardziej przyjaznego miasta dla kierowców w Polsce. W rankingu obejmującym największe metropolie Lublin zajął 2. miejsce, a Szczecin 3. Eksperci z oponeo.pl i Janosik oceniali m.in. płynność jazdy, bezpieczeństwo na drogach oraz infrastrukturę parkingową. Szczegóły dotyczące mniejszych aglomeracji dostępne są w pełnym raporcie. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować 2 kawy jednocześnie.
2: Początek jesieni to czas, gdy pająki szukają schronienia w naszych domach. Choć nie są groźne, ich obecność może budzić niepokój. Aby zniechęcić je do wizyt, warto zabezpieczyć okna i drzwi oraz użyć naturalnych środków, takich jak olejek miętowy czy ocet. Pamiętajmy, że niektóre gatunki pająków są pod ochroną i nie wolno ich zabijać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa nad Węgrami 3-0 w Stambule. Dziś o godzinie 15 zmierzą się z Łotwą, teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie A. Kolejne mecze Polek to starcia ze Słowenią, Niemcami i Turcją. Jeśli awansują, faza pucharowa rozpocznie się 31 sierpnia. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Hubert Hurkacz triumfował w turnieju ATP Challenger 125 w Cancun, pokonując Sebastiana Baeza. Po przegranym pierwszym secie 4-6, Polak wygrał kolejne 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Hurkacz awansuje o 23 miejsca w światowym rankingu, wracając do czołowej 50. Teraz przed nim US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinyą Kraus. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicza. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShow Speeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShow Speeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Kamel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek? Na wspólnej, odcinek 4273, to prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Już jutro, 8 września, o 20.15 na TVN, zobaczymy dramatyczne wydarzenia z życia Eweliny. Po brutalnym ataku ze strony męża, Grega, Ewelina wraca do domu, ale nie zostaje wpuszczona. Zmuszona do siedzenia na chodniku przed własnym domem, przeżywa kolejny koszmar. Greg, wściekły po zniszczeniu samochodu, nie przestaje jej poniżać i szarpać, co prowadzi do poważnych obrażeń. Córka Jagoda, świadoma sytuacji, nie wytrzymuje i staje w obronie matki. Ewelina, mimo prób ucieczki z pomocą Weroniki, wciąż jest w pułapce sadystycznego męża. Ten odcinek to prawdziwe napięcie i emocje, które trzymają w napięciu do samego końca.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidę. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore.
1: W M jak miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację. W 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17.20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice? Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 16 stopni w Gdańsku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Aj.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju w Sił Zbrojnych i senatora. Generał Różański pozostawił żonę i troje dorosłych dzieci. Wspominany jest jako człowiek oddany rodzinie i służbie, który po zakończeniu kariery wojskowej zajął się ogrodem i cieszył się życiem rodzinnym.
3: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy. W Berlinie, w dzielnicy Prenzlauer Berg, znaleziono rozkładające się zwłoki 46-letniej Ilse Hartmann. Ciało kobiety odkryto w piątek, 21 sierpnia, w zaroślach niedaleko planetarium Zeissa. Śledztwo potwierdziło, że doszło do morderstwa, choć przyczyna śmierci pozostaje tajna. Ofiara mieszkała niedaleko miejsca zbrodni i miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie. Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku. Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
1: Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę?
2: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
1: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon. Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujący. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami, dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś, z eleganckim stylem i nieustającą pasją, wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
2: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami.
1: Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Hubert B. wjechał na chodnik sportowym Volkswagenem Golfem, potrącając rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli, a niemowlę walczy o życie. Kierowca twierdzi, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Jednak biegły ustalił, że jechał z prędkością około 70 km na godzinę, przy ograniczeniu do 30 km na godzinę. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Dziś odbywa się matura poprawkowa z matematyki na poziomie podstawowym. To ważny dzień dla tych, którzy chcą jeszcze w tym roku zdobyć świadectwo dojrzałości i wziąć udział w jesiennej rekrutacji na studia. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje zadania zamknięte oraz otwarte. Wyniki zostaną ogłoszone 11 września, a świadectwa dojrzałości wydane tego samego dnia. W katowickim lesie znajduje się opuszczona willa, która miała być luksusowym schronieniem dla Nikity Chruszczowa. Plany wizyty radzieckiego przywódcy pokrzyżował zamach bombowy w Sosnowcu w 1959 roku. Od tego czasu budynek służył różnym celom, ale obecnie popada w ruinę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W powiecie zambrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. 28-latek wjechał w ogrodzenie posesji w miejscowości Grądy Woniecko, a następnie trafił do szpitala z ranami postrzałowymi. Policja zatrzymała 9 osób, a jedna z nich usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. W mieszkaniu głównego podejrzanego znaleziono substancje odurzające i przedmioty przypominające broń. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag.
2: Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących.
1: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu.
1: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością.
2: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych. W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum 2 noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w 3 turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą między innymi kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku. Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku. Dziś w Skarżysku Kamiennej podpisano umowę na dostawę kilku tysięcy przenośnych zestawów rakietowych Piorun. Kontrakt między Agencją Uzbrojenia a MESCO SA to jeden z największych w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ponad 80% zamówionych zestawów trafi do Wojska Polskiego, a reszta umożliwi wspólne zakupy dla Norwegii, Litwy i Łotwy. System Piorun, znany ze swojej skuteczności, jest nowoczesnym rozwiązaniem obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Dostawy będą częściowo finansowane z europejskiego instrumentu SAFE. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tego kontraktu dla Polski i jej sojuszników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 465 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia o 15:05 na TVP2, atmosfera w rezydencji jest napięta. Petra, wciąż urażona przez Markiza, wyładowuje swoją złość na służbie. Tymczasem lekarz odkrywa, że hrabia de Ayala został otruty cykutą, co rzuca nowe światło na jego problemy zdrowotne. Manuel, przybywający na froncie, pisze do Jany dramatyczny list, którym prosi ją, by znalazła szczęście, nawet jeśli on nie wróci żywy. To wstrząsające słowa, które potęgują jej lęk. Jednak nie wszystko jest stracone, ponieważ Cruz i Alonso otrzymują wiadomość, że ich syn wciąż żyje, co przynosi im ulgę. Vera decyduje się wyznać Don Rumulowi prawdę o pobiciu Lopego przez wierzycieli, co może zmienić los kucharza. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Munever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Munever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: W 4275 odcinku na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20:15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku. Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
1: W M jak miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację.
0: W najnowszych odcinkach M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17:20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł generał Mirosław Różański, były senator i szef Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Miał 63 lata i od lat zmagał się z chorobą. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, we wzruszających słowach pożegnał Różańskiego, podkreślając ich wieloletnią współpracę i wzajemny szacunek. Różański był cenionym dowódcą, pod którym żołnierze chętnie służyli.
0: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cęckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cęckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego.
2: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. Ryszard Petru wyraził nadzieję, że jego zeznania ujawnią kulisy działalności firmy i jej finansowania. Polityk sugeruje, że Zonda Krypto mogła mieć powiązania ze środowiskami prawicowymi, w tym z PiS i Konfederacją. Petru liczy na szybkie ujawnienie prawdy w tej sprawie. W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością. Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
0: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
2: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
0: Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon.
2: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag.
0: Dziś rano tysiące abiturientów przystąpiło do pisemnej matury poprawkowej z matematyki. W internecie szybko pojawiły się rzekome zadania z testu, choć oficjalne arkusze będą dostępne dopiero po południu. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września, a zdanie egzaminu umożliwi aplikowanie na uczelnie wyższe w ramach jesiennej rekrutacji. Policja w Lublinie zakończyła śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akt oskarżenia obejmuje 14 osób, które miały obracać substancjami o wartości ponad 80 milionów złotych. W trakcie działań zlikwidowano laboratorium amfetaminy i zabezpieczono znaczne ilości nielegalnych substancji. 9 podejrzanych trafiło do aresztu, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Policjanci ze Świętochłowic i Katowic zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o oszustwa metodą na pracownika banku i policjanta. Mężczyzna przejął od 59-letniego mieszkańca Świętochłowic ponad 130 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 14 lipca, a podejrzany trafił już do tymczasowego aresztu. Śledczy badają, czy brał udział w innych podobnych przestępstwach. W Lubinie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie i bezprawne pozbawienie wolności. Sprawcy, powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin, zaatakowali mężczyznę przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Pokrzywdzony trafił do szpitala z obrażeniami wymagającymi dłuższego leczenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
2: Izabela Trojanowska, niczym prawdziwa diwa, postanowiła zaskoczyć wszystkich na Sopockiej plaży. W upale paradowała w długich czarnych spodniach i jeansowej kurtce, a na nogach miała 12-centymetrowe koturny. Zamiast bikini wybrała elegancję i styl, udowadniając, że nawet nad Bałtykiem można być gwiazdą. Po sesji zdjęciowej z przyjaciółką, zamiast morskiej ryby, zdecydowała się na zupę, a spacerując po rynku, złamała przepisy ruchu drogowego. Cóż, kto by się spodziewał, że wakacje mogą być tak pełne niespodzianek?
1: Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu? Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło.
2: Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
1: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence – Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii.
2: ze Z-Top wrócili na scenę. A to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Wirda. W Austin zamiast żałoby fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZZ Top wciąż potrafią zaskoczyć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury tak samo 15 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Mokowodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: Dziś, 24 sierpnia, w północno-wschodniej Polsce spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Prognozowane są ulewy do 30 mm, a także drobny grad. Burze będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ale mogą powodować podtopienia. W innych częściach kraju opady będą mniejsze, a wiatr osiągnie maksymalnie 65 km na godzinę.
0: W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Daci ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
1: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle. Warszawa wciąż zmaga się z niebezpiecznymi pozostałościami z II wojny światowej. W sierpniu odkryto wiele niewybuchów, co wzbudziło niepokój wśród mieszkańców. Stołeczna policja informuje, że każdego roku znajduje się setki takich reliktów. W tym miesiącu szczególnie niebezpieczne znaleziska odkryto przy Alei Solidarności oraz na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej.
0: Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
1: Skarpa warszawska, choć często niedostrzegana, odegrała kluczową rolę w powstaniu stolicy Polski. To naturalne wzniesienie nad Wisłą zadecydowało o lokalizacji grodu, oferując doskonałe warunki obronne. Dziś skarpa jest fundamentem wielu warszawskich zabytków, takich jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, choć często pozostaje w cieniu bardziej znanych atrakcji. Krakowscy śledczy poszukują mężczyzny związanego z tragicznym pobiciem na osiedlu willowym, gdzie zmarł 36-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Policja prosi o pomoc w identyfikacji podejrzewanego, którego wizerunek został udostępniony. Każdy, kto ma informacje, proszony jest o kontakt z krakowską komendą.
0: W Cieszynie zakończył się proces Soni i Marka T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej Marii Banot. Para bezdomnych wtargnęła do mieszkania seniorki, pobiła ją i uwięziła w wersalce, co doprowadziło do jej śmierci. Motywem zbrodni była kradzież 180 zł. Sprawcy mogą spędzić resztę życia za kratkami.
1: Na wszystkich kąpieliskach w Niechorzu obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. To efekt weekendowego sztormu, który przyniósł wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza, że kąpiel jest surowo zabroniona. Warto dodać, że zamknięcie plaż nie jest związane z obecnością sinic, a jedynie z trudnymi warunkami na morzu. Bydgoszcz po raz kolejny zdobyła tytuł najbardziej przyjaznego miasta dla kierowców w Polsce. W rankingu obejmującym największe metropolie Lublin zajął 2. miejsce, a Szczecin 3. Eksperci z oponeo.pl i Janosik oceniali m.in. płynność jazdy, bezpieczeństwo na drogach oraz infrastrukturę parkingową. Szczegóły dotyczące mniejszych aglomeracji dostępne są w pełnym raporcie.
0: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo. Hubert Hurkacz triumfował w turnieju ATP Challenger 125 w Cancun, pokonując Sebastiana Baeza. Po przegranym pierwszym secie 4-6, Polak wygrał kolejne 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Hurkacz awansuje o 23 miejsca w światowym rankingu, wracając do czołowej 50. Teraz przed nim US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, w którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinyą Kraus. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od wygranej 3-0 z Węgrami, ale pojawiły się problemy. Kapitan drużyny, Aleksandra Szczygłowska, zmaga się z kłopotami zdrowotnymi i nie zagra w dzisiejszym meczu z Łotwą. Jej dalszy udział w turnieju stoi pod znakiem zapytania. Już jutro Polki zmierzą się ze Słowenią, co będzie kluczowe dla awansu do fazy pucharowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 złotych. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Generał Różański pozostawił żonę i troje dorosłych dzieci. Wspominany jest jako człowiek oddany rodzinie i służbie, który po zakończeniu kariery wojskowej zajął się ogrodem i cieszył się życiem rodzinnym.
3: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
2: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Express Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie.
3: Katowiccy policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie pożaru targowiska przy ulicy Mickiewicza. Do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 sierpnia, a ogień zniszczył 15 straganów. Mieszkaniec Zabrza przyznał się do winy i decyzją sądu spędzi 2 miesiące w areszcie tymczasowym. Za sprowadzenie pożaru grozi mu do 10 lat więzienia, a kara może być zwiększona ze względu na recydywę.
2: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci. Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Pobudzony mężczyzna z maczetą w dłoni miał demolować zaparkowane przy ulicy samochody, a nawet zaatakować autobus. Takie zgłoszenie wpłynęło do komendy w Sosnowcu, która natychmiast wysłała na miejsce patrol policji. Funkcjonariusze znaleźli wspomnianego mężczyznę, lecz ten nie chciał oddać się w ich ręce z własnej woli. Zaczął być agresywny, aż w końcu rzucił się z tajemniczym narzędziem na mundurowych. Padły strzały, napastnik oberwał i w efekcie zginął. Później okazało się, że wcale nie miał maczety, tylko metalową rurkę. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Do wstrząsających wydarzeń na terenie Sosnowca, konkretnie przy ulicy Mikołajczyka, doszło w czwartek 31 lipca 2025 roku około godziny 5 nad ranem. To wtedy na komendę policji wpłynęło zgłoszenie od świadków, którzy przekazywali funkcjonariuszom informacje na temat pobudzonego mężczyzny. Agresor miał mieć maczetę w dłoni, za pomocą której demolował zaparkowane przy ulicy samochody oraz autobus. Na miejsce błyskawicznie wysłano najbliższy patrol, który miał sprawdzić, co się tam dzieje i czy zgłoszenie jest prawdziwe. Gdy pojawili się u celu, rzeczywiście dostrzegli agresywnego napastnika. Nie reagował on na wezwania policjantów do poddania się, a w dłoniach dzierżył niebezpieczny przedmiot. Widoczność była ograniczona. Wczesna pora oznaczała panujące ciemności, co potwierdzają opublikowane później nagrania, uwiecznione przez świadków, a także te zabezpieczone w ramach miejskiego monitoringu. Widać na nich, jak w pewnym momencie napastnik rusza na policjantów z tajemniczym narzędziem w ręku. Mundurowi, mając na uwadze zgłoszenie, w którym świadkowie mówili o maczecie, musieli szybko podjąć decyzję. Oddali kilka strzałów w stronę podejrzanego z broni służbowej. W związku z bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia policjanci użyli broni palnej, oddając strzały w kierunku napastnika. Relacjonowała lokalna policja. Mężczyzna został poważnie ranny, ale przeżył, więc błyskawicznie przewieziono go do szpitala. Lekarze robili co w ich mocy, by uratować jego życie. Później agresor miałby trafić do aresztu i usłyszeć poważne zarzuty. Tak się jednak nie stało, ponieważ mimo wysiłku medyków nie udało się go uratować. Podejrzany zmarł w wyniku odniesionych obrażeń po powstaniu ran postrzałowych. Na miejscu od razu rozpoczęto intensywne czynności dochodzeniowe pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczali ślady, przesłuchiwali świadków i analizowali okoliczności, które doprowadziły do tak tragicznego finału tej historii. Nieznane były motywy działania mężczyzny, nie ujawniono też jego tożsamości, poza przekazaniem informacji, że wcale nie był on mieszkańcem Sosnowca. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wciąż niejasne było, z czego wynikało pobudzenie napastnika. Czy był pod wpływem działania napojów wysokoprocentowych, czy może środków niedozwolonych? To wszystko miały potwierdzić lub wykluczyć badania, do których pobrano odpowiednie próbki od denata. W międzyczasie wyszło natomiast na jaw, że broń, którą dzierżył mężczyzna, wcale nie była maczetą, a metalową rurką. Wówczas pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących tego, czy policjanci nie przesadzili, używając broni palnej, i czy oddali najpierw strzały ostrzegawcze. Według świadka, kobiety, której samochód został uszkodzony przez agresora, takie strzały padły. Jechałam do pracy, kiedy ten pan biegał z jakimś narzędziem. Wyleciał z samochodu, wskoczył mi niemal przed maskę. Zahamowałam, a on przeleciał i uderzył w szybę. Wtedy odjechałam. Byłam sama, więc dla własnego bezpieczeństwa wolałam się oddalić. Gdy przyjechała policja, najpierw padły strzały ostrzegawcze, ale to na niego nie działało. Był tak pobudzony, zachowywał się irracjonalnie, biegał na bosaka, mówiła kobieta w rozmowie z Super Expressem. Ona, w przeciwieństwie do policjantów, nie widziała żadnej maczety, choć policjanci dostali taką informację ze zgłoszenia, które wpłynęło do komendy. Był uzbrojony, ale chyba w jakąś pałkę metalową. To działo się bardzo szybko. W życiu bym nie pomyślała, że coś takiego może się stać, dodawała wstrząśnięta mieszkanka Sosnowca. Mężczyzna nie wykonywał poleceń mundurowych, skierował swoją agresję także na nich. Z informacji wynikało, że był pobudzony i miał maczetę w dłoni. Broni się policja, która odpiera zarzuty dotyczące rzekomego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Prokurator Dorota Pelon, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sosnowcu, potwierdza, że taka była forma zgłoszenia incydentu przez świadków. Z pierwotnego zgłoszenia do Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu wynikało, że mężczyzna posługuje się maczetą, więc patrol policji został wysłany do mężczyzny posługującego się maczetą. Po zabezpieczeniu tego przedmiotu okazało się jednak, że jest to metalowa rurka. Nie była to maczeta, choć rurka rzeczywiście przypominała w kształcie maczetę. zaznaczyła prokurator Pelun. Przy okazji Komenda Główna Policji zdementowała też sugestie pojawiające się w sieci, jakoby agresorem był imigrant, dlatego służby ukrywają jego tożsamość. To nieprawda. Postrzelony mężczyzna był Polakiem. Prosimy o niewykorzystywanie tego typu tragicznych zdarzeń do celowego wprowadzania opinii publicznej w błąd. Dementujemy pojawiające się informacje, jakoby mężczyzna, wobec którego interweniowali w nocy sosnowieccy policjanci, był imigrantem, czy też, że policja ukrywa jego narodowość. To Polak. Mężczyzna po prostu nie posiadał przy sobie dokumentów, więc koniecznym było najpierw potwierdzenie jego tożsamości. Przekazały służby w oficjalnym komunikacie. Pozostaje kwestia zasadności użycia broni przez policjantów. W mediach społecznościowych trwa na ten temat gorąca dyskusja, ale zdecydowana większość komentujących broni funkcjonariuszy. Było ciemno. W zgłoszeniu mieli, że chłop wymachuje maczetą. Mieli czekać, aż ich zabije? Słusznie użyli broni. Policjanci nie mogą bać się jej używać, kiedy ktoś ich atakuje. Za granicą to norma, że mundurowi jej używają. Napisał jeden z komentujących pod materiałem Superekspresu. Podobnego zdania jest ekspert Dariusz Nowak, były policjant, w którego ocenie funkcjonariusze mieli przesłanki, by użyć służbowej broni. W tym przypadku oczywiście będzie śledztwo prokuratorskie, które wyjaśni wszystkie wątpliwości. Natomiast wygląda na to, chociażby z nagrań, że policjanci mieli pełne prawo, by użyć broni. Powiedział Dariusz Nowak w rozmowie z Superekspresem. Mieli do czynienia z niebezpiecznym, nieprzewidywalnym człowiekiem, który zachowywał się w sposób irracjonalny. Gdyby policjanci nie użyli broni, sami mogli zginąć lub mógł zginąć przypadkowy człowiek. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia procedury pozwalają na użycie broni. Pozwalają na jej użycie, gdy nie ma czasu i możliwości na stosowanie innych środków. Policjanci muszą się liczyć z tym, że z takimi sytuacjami mogą się spotykać. Interwencje mogą bowiem dotyczyć osób zachowujących się irracjonalnie, pod wpływem na przykład jakichś używek, dodał ekspert. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła dwa odrębne śledztwa w tej sprawie. Prokurator Bartosz Kilian poinformował, że jedno z nich dotyczy czynnej napaści na funkcjonariuszy i uszkodzenia mienia, a drugie ma na celu wyjaśnienie, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy w związku z użyciem przez nich broni palnej. Jest to standardowe działanie w przypadku użycia tej broni przez policję. Postępowanie dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień z uwagi na użycie broni służbowej i zadanie obrażeń mężczyźnie, który w następstwie tej interwencji zmarł. Nie przesądzamy o naruszeniu przepisów ze strony funkcjonariuszy. Przyjętą praktyką jest, że tego rodzaju postępowanie przeprowadza się przy każdym użyciu broni służbowej, wyjaśnił prokurator Bartosz Kilian, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Prokuratura zabezpieczyła już przedmioty znalezione przy napastniku i zleciła sekcję zwłok, która ma obejmować badania toksykologiczne i analizę śladów powystrzałowych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna, który zmarł w szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu, przed interwencją policjantów zdążył uszkodzić 4 samochody osobowe oraz autobus miejski linii numer 35, wybijając w nich szyby. Na podstawie zabezpieczonych łusek ustalono ponadto, że policjanci oddali do agresora łącznie 5 strzałów. Sekcja zwłok wykazała, że 4 z nich dosięgły mężczyznę. Prokuratura potwierdziła również tożsamość zmarłego. Był to 45-letni obywatel Polski, mieszkaniec Skoczowa. Przebywał w Sosnowcu, gdyż miał tam przystanek na swojej trasie. Z zawodu był bowiem kierowcą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapewnił o swoim wsparciu dla policjantów, podkreślając, że każdego dnia narażają oni życie i zdrowie, broniąc obywateli. Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, zaapelował z kolei o spokój i rozwagę, deklarując pełne zaufanie do organów ścigania. Czekamy na wyjaśnienia w śledztwie, ale mam zaufanie do służb, które każdego dnia nas bronią, bo to przestępca ma się czuć zagrożony, a nie mieszkaniec naszego miasta. Tak jak każdego dnia na wschodniej granicy służby chronią Polaków, tak i tu mundurowi muszą czuć wsparcie w swoich działaniach. Stwierdził Chęciński. Jak dodaje Janusz Jończyk, emerytowany policjant, dla każdego funkcjonariusza, który użył broni palnej w służbie, to też jest wielka trauma. Jeszcze większa, jeżeli doszło do zranienia drugiej osoby, podkreślał w rozmowie z dziennikarzami Telewizji Polskiej. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w tej sprawie może potrwać jeszcze wiele tygodni, a nawet miesięcy, lecz eksperci już teraz nie mają wątpliwości, że zapewne zakończy się ono na korzyść interweniujących policjantów.

0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce. Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka. Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kuba Badach, znany głos polskiej sceny muzycznej, kończy dziś 50 lat. Od chłopaka z gitarą do dojrzałego artysty i telewizyjnego mentora, jego metamorfoza jest niczym podróż w czasie. Pamiętacie jego hit Małe Szczęścia? To właśnie on otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. A teraz, z charyzmą dojrzałości, Kuba wciąż zaskakuje. Nie tylko muzyką, ale i telewizyjnymi występami.
2: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
1: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon. Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujących. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami, dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś z eleganckim stylem i nieustającą pasją wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
2: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
1: Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 15 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kilkumiesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło nocą do warszawskiego szpitala z podejrzeniem groźnej infekcji. Podczas omawiania przypadku pojawiły się ksenofobiczne komentarze dotyczące pochodzenia malucha. Anestezjolożka Justyna Leszczuk stanowczo zareagowała na te wypowiedzi, podkreślając, że takie postawy nie mają miejsca w opiece medycznej. Lekarka od lat wspiera również poszkodowanych w Ukrainie, działając jako wolontariuszka.
2: Dobre wieści z Józefowa pod Warszawą. 16-letnia rowerzystka, potrącona przez samochód, odzyskała przytomność po wybudzeniu ze śpiączki. Jej stan zdrowia się poprawia i wkrótce wróci do domu. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 9 sierpnia, kiedy to dziewczyna została potrącona przez BMW na przejściu dla pieszych.
1: Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały dziś loty z powodu utraty łączności z jednym z samolotów cywilnych. Sytuacja wywołała spore zamieszanie, a niektóre samoloty musiały zmienić trasę. Wojsko przechwyciło maszynę, a po przywróceniu łączności porty lotnicze wznowiły standardową obsługę. Przestrzeń powietrzna nad południem Polski jest już bezpieczna. Dziś odbywa się matura poprawkowa z matematyki na poziomie podstawowym. To ważny dzień dla tych, którzy chcą jeszcze w tym roku zdobyć świadectwo dojrzałości i wziąć udział w jesiennej rekrutacji na studia. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje zadania zamknięte oraz otwarte. Wyniki zostaną ogłoszone 11 września, a świadectwa dojrzałości wydane tego samego dnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś, początek tygodnia, przywitał nas deszczem i burzami, a we wtorek pogoda nie ulegnie znaczącej poprawie. Sytuacja zacznie się zmieniać w środę, kiedy deszcz pojawi się tylko miejscami. Czwartek przyniesie wyczekiwane słońce i temperatury sięgające nawet 27 stopni. Niestety, w weekend znów spodziewamy się opadów i burz. Politycy w Polsce coraz częściej wykorzystują wakacje na spotkania z wyborcami. Lewica i Polska 2050 aktywnie odwiedzają miejsca wypoczynku, docierając do Polaków nad morzem i w górach. Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg wybierają niestandardowe wydarzenia, takie jak grill czy festiwal fantastyki. Te letnie działania to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
2: Zmarł generał Mirosław Różański, były senator i szef Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Miał 63 lata i od lat zmagał się z chorobą. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, we wzruszających słowach pożegnał Różańskiego, podkreślając ich wieloletnią współpracę i wzajemny szacunek. Różański był cenionym dowódcą, pod którym żołnierze chętnie służyli. Afera wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Były prezes spółki, Przemysław Kral, który ubiega się o status małego świadka koronnego, miał przekazać prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi, zegarek wart 170 tysięcy złotych. Piesiewicz twierdzi, że jedynie odkupił zegarek od Krala za gotówkę. Śledztwo dziennikarskie ujawnia, że suma korzyści przekazanych przez Krala może sięgać 200 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki od roku pełni funkcję prezydenta Polski. Jego zaprzysiężenie było momentem pełnym emocji, a Szymon Hołownia był namawiany do jego zablokowania. W specjalnym podsumowaniu pierwszego roku prezydentury podkreślono, że Polska mogła stanąć na krawędzi wojny domowej. Hołownia ostatecznie nie podjął działań, a Nawrocki zapowiedział realizację swojego programu Plan 21. Grzegorz Braun, europoseł, usłyszał 4 zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one m.in. kradzieży ukraińskiej i unijnej flagi oraz zniszczenia wystawy w Sejmie. Prokuratura zarzuca mu także zniesławienie Muzeum POLIN. Braun odmówił składania wyjaśnień i czeka na kolejne przesłuchanie.
1: Z Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Powodem jej decyzji była ogromna fala hejtu, która uniemożliwiła jej dalsze pełnienie tej roli. Mimo odejścia wyraziła nadzieję, że projekt promocji Polski będzie kontynuowany. Teraz rząd musi znaleźć nową osobę do prowadzenia tego ważnego zadania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
1: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cęckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cęckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł generał Mirosław Różański, były senator i szef Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Miał 63 lata i od lat zmagał się z chorobą. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, we wzruszających słowach pożegnał Różańskiego, podkreślając ich wieloletnią współpracę i wzajemny szacunek. Różański był cenionym dowódcą, pod którym żołnierze chętnie służyli. Afera wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto nabiera tempa. Były prezes spółki, Przemysław Kral, który ubiega się o status małego świadka koronnego, miał przekazać prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławowi Piesiewiczowi, zegarek wart 170 tysięcy złotych. Piesiewicz twierdzi, że jedynie odkupił zegarek od Krala za gotówkę. Śledztwo dziennikarskie ujawnia, że suma korzyści przekazanych przez Krala może sięgać 200 tysięcy złotych.
0: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cęckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cęckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego.
2: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością. Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
0: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach. Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon.
2: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag. Sebastian Pekuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci dwóch osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września.
0: Dziś rano tysiące abiturientów przystąpiło do pisemnej matury poprawkowej z matematyki. W internecie szybko pojawiły się rzekome zadania z testu, choć oficjalne arkusze będą dostępne dopiero po południu. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września, a zdanie egzaminu umożliwi aplikowanie na uczelnie wyższe w ramach jesiennej rekrutacji. Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo i odzyskali dwa skradzione samochody. Na posesji w powiecie śremskim odnaleziono Dodge'a Durango o wartości 140 tysięcy złotych oraz częściowo zdemontowanego Jeepa Grand Cherokee. Oba pojazdy zostały wcześniej skradzione w Niemczech. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat więzienia.
2: W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
0: Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
3: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
2: Izabela Trojanowska, niczym prawdziwa diwa, postanowiła zaskoczyć wszystkich na sopockiej plaży. W upale paradowała w długich czarnych spodniach i jeansowej kurtce, a na nogach miała 12-centymetrowe koturny. Zamiast bikini wybrała elegancję i styl, udowadniając, że nawet nad Bałtykiem można być gwiazdą. Po sesji zdjęciowej z przyjaciółką, zamiast morskiej ryby, zdecydowała się na zupę, a spacerując po rynku, złamała przepisy ruchu drogowego. Cóż, kto by się spodziewał, że wakacje mogą być tak pełne niespodzianek?
3: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę.

0: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu?
1: W Sopocie rusza Top of the Top Sopot Festiwal 2026, a zaczynamy od hołdu dla Stanisława Sojki. Na scenie pojawią się nie tylko gwiazdy, ale i rodzina artysty, co zapowiada prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wieczór uświetnią największe polskie przeboje w nowych aranżacjach, a wśród wykonawców znajdą się m.in. Kajach, Justyna Steczkowska i Dawid Kwiatkowski. Ciekawe, czy nowe wersje hitów zaskoczą bardziej niż Izabela Trojanowska w koturnach na plaży. Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scavi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka.
1: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami. Ze Z-Top wrócili na scenę, a to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Birda. W Austin, zamiast żałoby, fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie Z-Top wciąż potrafią zaskoczyć.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy też 15 stopni i małe zachmurzenie. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40. W Mokobodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. W Nowej Iwicznej doszło do groźnego wypadku. 38-letni kierowca Audi, będący pod wpływem alkoholu, uderzył w inny pojazd i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca Dacia ruszył za nim w pościg i zdołał go zatrzymać. Okazało się, że pasażerką Audi była kobieta poszukiwana przez prokuraturę. Sprawca trafił do aresztu, a jego sprawą zajmie się sąd.
2: Warszawa wciąż zmaga się z niebezpiecznymi pozostałościami z II wojny światowej. W sierpniu odkryto wiele niewybuchów, co wzbudziło niepokój wśród mieszkańców. Stołeczna policja informuje, że każdego roku znajduje się setki takich reliktów. W tym miesiącu szczególnie niebezpieczne znaleziska odkryto przy Alei Solidarności oraz na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie. Prokuratura twierdzi, że kierowca świadomie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 70 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 30 km na godzinę. Hubert B. nie przyznaje się do winy, tłumacząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: W miniony weekend polis pod Szczecinem zamieniły się w stolicę ekstremalnego biegania. Uczestnicy biegu dzika zmierzyli się z wymagającym torem przeszkód, pełnym błota i stromych podbiegów. Impreza przyciągnęła nie tylko sportowców, ale i fanów dobrej zabawy. Dzięki energetycznej oprawie SK Summer City. Festiwal biegowy w Policach potwierdził swoją renomę, łącząc sportowe emocje z radiową energią.
2: Świnoujście po raz ostatni w tym sezonie gościło akcję Bezpieczna plaża z Unity Line. Na plaży numer 12 odbyło się wydarzenie łączące zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, warsztatach medycznych oraz pokazach ratownictwa wodnego. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin, udowadniając, że nauka o bezpieczeństwie może być przyjemna. Na wszystkich kąpieliskach w Niechorzu obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. To efekt weekendowego sztormu, który przyniósł wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza, że kąpiel jest surowo zabroniona. Warto dodać, że zamknięcie plaż nie jest związane z obecnością sinic, a jedynie z trudnymi warunkami na morzu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie.
1: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
2: W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinką. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinją Kraus. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicza. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, chodź tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach, od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gadki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu. Hubert Hurkacz zwyciężył w turnieju ATP Challenger w Cancun, pokonując w finale Sebastiana Baeza 4-6, 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Polak awansował na 46. miejsce w rankingu ATP. Triumf w Meksyku to dla Hurkacza doskonałe przygotowanie przed zbliżającym się US Open. Zwycięstwo świętował w towarzystwie swojej partnerki Hani.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od wygranej 3-0 z Węgrami, ale pojawiły się problemy. Kapitan drużyny, Aleksandra Szczygłowska, zmaga się z kłopotami zdrowotnymi i nie zagra w dzisiejszym meczu z Łotwą. Jej dalszy udział w turnieju stoi pod znakiem zapytania. Już jutro Polki zmierzą się ze Słowenią, co będzie kluczowe dla awansu do fazy pucharowej.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Camel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 złotych. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
3: Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci generała Mirosława Różańskiego. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator zmarł w wieku 63 lat po ciężkiej chorobie. Generała żegnają premier Donald Tusk, marszałek Szymon Hołownia oraz minister Radosław Sikorski, podkreślając jego zasługi dla Polski. Różański pozostanie w pamięci jako wybitny wojskowy i zaangażowany polityk.
2: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. Ryszard Petru wyraził nadzieję, że jego zeznania ujawnią kulisy działalności firmy i jej finansowania. Polityk sugeruje, że Zonda Krypto mogła mieć powiązania ze środowiskami prawicowymi, w tym z PiS i Konfederacją. Petru liczy na szybkie ujawnienie prawdy w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
2: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
3: W Berlinie, w dzielnicy Prenzlauer Berg, znaleziono rozkładające się zwłoki 46-letniej Ilse Hartmann. Ciało kobiety odkryto w piątek, 21 sierpnia, w zaroślach niedaleko planetarium Zeissa. Śledztwo potwierdziło, że doszło do morderstwa, choć przyczyna śmierci pozostaje tajna. Ofiara mieszkała niedaleko miejsca zbrodni i miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Policjanci ze Świętochłowic i Katowic zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o oszustwa metodą na pracownika banku i policjanta. Mężczyzna przejął od 59-letniego mieszkańca Świętochłowic ponad 130 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 14 lipca, a podejrzany trafił już do tymczasowego aresztu. Śledczy badają, czy brał udział w innych podobnych przestępstwach. W dobie wszechobecnych ekranów wspólne czytanie książek z dziećmi staje się kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju. Bestseller Trufla i Kokos. Deser do zadań specjalnych. Autorstwa Beaty Mastalerek zdobywa serca najmłodszych i ich rodziców. Ta pełna humoru opowieść o przygodach kotki Trufli i psa Kokosa pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i wyobraźnia. Regularne czytanie wspiera rozwój języka, pamięci i koncentracji u dzieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Lubinie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie i bezprawne pozbawienie wolności. Sprawcy, powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin, zaatakowali mężczyznę przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Pokrzywdzony trafił do szpitala z obrażeniami wymagającymi dłuższego leczenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
2: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud? A może po prostu siła wiary i modlitwy? Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce. Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
1: Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać. Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
2: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes.

0: Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujący. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać? Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami. Dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś z eleganckim stylem i nieustającą pasją wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
2: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy też 15 stopni i małe zachmurzenie. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony czwartek w Markach doszło do niebezpiecznego pościgu. 29-letni kierowca, nie posiadając prawa jazdy, próbował uciec przed policją, pędząc starą Skodą. Jego szaleńcza jazda zakończyła się wypadkiem w Stanisławowie I. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-letniego obywatela Gruzji, który wszedł na rządowe auto w centrum Warszawy. W samochodzie znajdowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanna Majszczyk. Mężczyzna był trzeźwy, ale za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia. Incydent miał miejsce 20 sierpnia w rejonie Ronda de Gaulle.
2: Dobre wieści z Józefowa pod Warszawą. 16-letnia rowerzystka, potrącona przez samochód, odzyskała przytomność po wybudzeniu ze śpiączki. Jej stan zdrowia się poprawia i wkrótce wróci do domu. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 9 sierpnia, kiedy to dziewczyna została potrącona przez BMW na przejściu dla pieszych. Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Piasecznem doszło do niebezpiecznej kolizji. 38-letni kierowca Audi, mający ponad 3 promile alkoholu, zderzył się z dacią i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Poszkodowany 50-latek ruszył za nim i zdołał go zatrzymać. W Audi znajdowała się również poszukiwana przez prokuraturę kobieta. Kierowca trafił do aresztu, a jego dalszym losem zajmie się sąd. W Mokobodach koło Siedlec doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Kierowca w ostatniej chwili zahamował przed dzieckiem, które niespodziewanie wjechało na jezdnię na rowerze. Nagranie z tego zdarzenia, opublikowane na platformie X, obejrzało już ponad 130 tysięcy osób. To przypomnienie o konieczności uczenia dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza przed zbliżającym się rokiem szkolnym. Skarpa warszawska, choć często niedostrzegana, odegrała kluczową rolę w powstaniu stolicy Polski. To naturalne wzniesienie nad Wisłą zadecydowało o lokalizacji grodu, oferując doskonałe warunki obronne. Dziś skarpa jest fundamentem wielu warszawskich zabytków, takich jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, choć często pozostaje w cieniu bardziej znanych atrakcji. Śmierć 36-letniego Jakuba, kibica Hutnika Kraków, wstrząsnęła Polską. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa. Na facebookowej stronie Polscy Kibice pojawił się poruszający list jego córki, wyrażający ogromną tęsknotę i miłość. W odpowiedzi na tragedię środowisko kibicowskie zorganizowało zbiórkę, która już zgromadziła blisko 130 tysięcy złotych na wsparcie rodziny i organizację pogrzebu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały dziś loty z powodu utraty łączności z jednym z samolotów cywilnych. Sytuacja wywołała spore zamieszanie, a niektóre samoloty musiały zmienić trasę. Wojsko przechwyciło maszynę, a po przywróceniu łączności porty lotnicze wznowiły standardową obsługę. Przestrzeń powietrzna nad południem Polski jest już bezpieczna. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Kamila Książka, który zaginął 21 sierpnia. Opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Orła Białego i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto może mieć informacje o jego miejscu pobytu. Kamil miał na sobie czarną kurtkę z jasnymi elementami, ciemno-oliwkowe bojówki i granatowe buty marki Umbro. Dziś odbywa się matura poprawkowa z matematyki na poziomie podstawowym. To ważny dzień dla tych, którzy chcą jeszcze w tym roku zdobyć świadectwo dojrzałości i wziąć udział w jesiennej rekrutacji na studia. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje zadania zamknięte oraz otwarte. Wyniki zostaną ogłoszone 11 września, a świadectwa dojrzałości wydane tego samego dnia. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a samo niemowlę doznało ciężkich obrażeń. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa drogowego, przekraczając prędkość o 40 km na godzinę. Prokuratura podkreśla, że kluczowe znaczenie miała nadmierna prędkość pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy, twierdząc, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Po sztormowym weekendzie nad Bałtykiem, w Darłowie, pogoda się uspokoiła, a większość plaż jest otwarta i bezpieczna. Niestety, kąpielisko numer 1 w Darłówku Wschodnim zostało zamknięte z powodów sanitarnych. Woda w Bałtyku jest wolna od sinic, a temperatura powietrza wynosi 18 stopni Celsjusza. Przypominamy o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na plaży.
1: Dziś początek tygodnia. Przywitał nas deszczem i burzami, a we wtorek pogoda nie ulegnie znaczącej poprawie. Sytuacja zacznie się zmieniać w środę, kiedy deszcz pojawi się tylko miejscami. Czwartek przyniesie wyczekiwane słońce i temperatury sięgające nawet 27 stopni. Niestety w weekend znów spodziewamy się opadów i burz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Rynek mieszkaniowy w Polsce coraz bardziej dzieli społeczeństwo. Singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości średnio 447 tysięcy złotych. To o 18% więcej niż na początku ubiegłego roku. Tymczasem rodziny z dzieckiem po raz trzeci z rzędu tracą na zdolności kredytowej. W lipcu ich możliwości spadły o 1%. W największych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, oferta mieszkań dla singli znacząco się zwiększyła. Rodziny z dziećmi mają jednak coraz mniejszy wybór, choć nadal większy niż single. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym prace wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Słuchacie Radia Super Expert. Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie. W 4275 odcinku Na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20.15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga Żukowska wyrusza na emocjonującą przygodę w leśnym hoteliku. Wraz z Marysią zostaje wciągnięta w panieńskie zabawy, gdzie jednym z zadań jest poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Towarzyszem Kingi w tej wyprawie staje się przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna podróż do lasu może stać się początkiem czegoś więcej niż tylko przypadkowej znajomości. Kinga, po trudnych przeżyciach związanych z rozpadem małżeństwa, szuka nowego początku. Tymczasem Janek, jej mąż, odkrywa, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co może wpłynąć na jego spojrzenie na małżeństwo. Wyprawa do lasu może być dla Kingi początkiem nowego rozdziału w życiu.
2: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Davide. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. W najnowszych odcinkach M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
0: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. Ryszard Petru wyraził nadzieję, że jego zeznania ujawnią kulisy działalności firmy i jej finansowania. Polityk sugeruje, że Zonda Krypto mogła mieć powiązania ze środowiskami prawicowymi, w tym z PiS i Konfederacją. Petru liczy na szybkie ujawnienie prawdy w tej sprawie.
0: W Berlinie, w dzielnicy Prenzlauer Berg, znaleziono rozkładające się zwłoki 46-letniej Ilse Hartmann. Ciało kobiety odkryto w piątek, 21 sierpnia, w zaroślach niedaleko planetarium Zeissa. Śledztwo potwierdziło, że doszło do morderstwa, choć przyczyna śmierci pozostaje tajna. Ofiara mieszkała niedaleko miejsca zbrodni i miała problemy ze zdrowiem psychicznym. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium. Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Początek jesieni to czas, gdy pająki szukają schronienia w naszych domach. Choć nie są groźne, ich obecność może budzić niepokój. Aby zniechęcić je do wizyt, warto zabezpieczyć okna i drzwi oraz użyć naturalnych środków, takich jak olejek miętowy czy ocet. Pamiętajmy, że niektóre gatunki pająków są pod ochroną i nie wolno ich zabijać.
0: Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku. Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata U20 w Eugene, ustanawiając nowy rekord Polski juniorek na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. To także najlepszy wynik w Europie w tej kategorii wiekowej w tym roku. Jej sukces przyćmiły jednak kontrowersje związane z komentarzami na temat jej wyglądu w mediach społecznościowych. Były premier Leszek Miller podkreślił, że osiągnięcia sportowe Kuś powinny być na pierwszym planie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli. Edyta Herbuś, znana tancerka, odkryła, że życie to nie tylko perfekcjonizm i kontrola. Udział w Asia Express nauczył ją, że czasem warto odpuścić i zaufać miłości. W ekstremalnych warunkach programu zrozumiała, że nie wszystko musi być pod jej kontrolą, a zaufanie do życia może przynieść niespodziewane korzyści. Kto by pomyślał, że telewizyjna przygoda może stać się lekcją życia?
1: Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Izabela Trojanowska, niczym prawdziwa diwa, postanowiła zaskoczyć wszystkich na sopockiej plaży. W upale paradowała w długich czarnych spodniach i jeansowej kurtce, a na nogach miała 12-centymetrowe koturny. Zamiast bikini wybrała elegancję i styl, udowadniając, że nawet nad Bałtykiem można być gwiazdą. Po sesji zdjęciowej z przyjaciółką, zamiast morskiej ryby, zdecydowała się na zupę, a spacerując po rynku, złamała przepisy ruchu drogowego. Cóż, kto by się spodziewał, że wakacje mogą być tak pełne niespodzianek.
1: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii

0: Za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę? Kuba Badach, znany głos polskiej sceny muzycznej, kończy dziś 50 lat. Od chłopaka z gitarą do dojrzałego artysty i telewizyjnego mentora, jego metamorfoza jest niczym podróż w czasie. Pamiętacie jego hit Małe Szczęścia? To właśnie on otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. A teraz, z charyzmą dojrzałości, Kuba wciąż zaskakuje. Nie tylko muzyką, ale i telewizyjnymi występami. Roxy Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Ełku pojawiła się z lodowato-niebieskimi włosami, które idealnie wpisują się w jej nową artystyczną erę. Choć to tylko peruka, fani są zachwyceni i już okrzyknęli ją królową błękitu. Wygląda na to, że Roxy wie, jak przyciągnąć uwagę i sprawić, by o niej mówiono.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grażyna Szapołowska, niczym polska Pamela Anderson, znowu zaskakuje. 72-letnia aktorka w czerwonym kostiumie kąpielowym rozpaliła internet, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na tle piaszczystych wydm z rozwianymi blond włosami udowadnia, że czas nie ma nad nią władzy. Czyżby szykowała się do nowej wersji Słonecznego Patrolu?
2: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
0: Koniec pewnej epoki. The Hollies, legenda brytyjskiego rocka, po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia.
2: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Muzyczne szaleństwo nadciąga do Polski. Tame Impala, czyli Kevin Parker w pełnej krasie, zawładnie sceną Open Air Festival 2027 już 30 czerwca. Fani będą mogli usłyszeć hity takie jak Dracula i Loser, które podbiły światowe listy przebojów. A wszystko to na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie festiwal potrwa do 3 lipca. Bilety już wkrótce, więc czas zacząć odkładać na ten muzyczny spektakl.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą również 15 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: happy. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40.
2: W zespole szkół imienia Stanisława Staszica w Miętnem grozi zawalenie dachu nad basenem. Konstrukcja uległa uszkodzeniu, a intensywne opady deszczu pogorszyły sytuację. Obszar pływalni został zamknięty, a władze powiatu pracują nad zabezpieczeniem budynku. Uczniowie rozpoczną naukę zgodnie z planem, ale basen pozostanie niedostępny. W Siedlcach 36-letni mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące za znęcanie się nad swoją matką. Policja ustaliła, że od marca do sierpnia kobieta była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej brutalny atak miał miejsce 17 sierpnia, kiedy to syn wywlekł matkę z domu i pobił ją na ulicy. Mężczyzna usłyszał także zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. PG E-Dystrybucja informuje o awarii prądu w Pruszkowie i okolicznych gminach. Mieszkańcy Pruszkowa, Granicy, Nowej Wsi, Brwinowa i Milanówka mogą być bez prądu do godziny 22:00 w Komorowie, Laskach i Truskawiu. Zasilanie ma wrócić około 15:30. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Bielanach, na ulicy Klaudyny, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Silny strumień wody uszkodził nawierzchnię, tworząc ogromną wyrwę, w której utknął zaparkowany samochód. Woda zalała pobliskie budynki, niszcząc lokale usługowe i infrastrukturę techniczną. Strażacy prowadzą akcję ratunkową, odpompowując wodę i wydobywając pojazd z zapadliska.
1: Dziś w wielu regionach Polski spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz prognozowane jest na północnym wschodzie kraju. Burze mogą przynieść ulewny deszcz, porywy wiatru do 65 km na godzinę oraz drobny grad. Miejscami suma opadów może wynieść kilka milimetrów.
2: W Mokobodach koło Siedlec doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Kierowca w ostatniej chwili zahamował przed dzieckiem, które niespodziewanie wjechało na jezdnię na rowerze. Nagranie z tego zdarzenia, opublikowane na platformie X, obejrzało już ponad 130 tysięcy osób. To przypomnienie o konieczności uczenia dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza przed zbliżającym się rokiem szkolnym. W miniony czwartek w Markach doszło do szaleńczego pościgu za 29-letnim kierowcą Skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, jadąc z nadmierną prędkością i łamiąc przepisy, zakończył swój rajd w miejscowości Stanisławowo I, uderzając w przydrożny znak. Po zatrzymaniu okazało się, że nie miał prawa jazdy i był pod wpływem alkoholu. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W powiecie otwockim policjanci zatrzymali 45-letniego kierowcę czerwonego Audi, który wyprzedzał na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę i tabletki ekstazy. Kierowca trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd.
2: Zakopane tętni życiem podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Od 21 sierpnia miasto gości zespoły z całego świata, które prezentują muzykę, taniec i tradycje góralskie. Festiwal potrwa do 27 sierpnia, a jego sercem jest Dolna Rówień Krupowa. Wydarzenie łączy różne kultury, oferując konkursy, warsztaty i pokazy rzemiosła. Krakowska policja poszukuje mężczyzny podejrzewanego o udział w brutalnym pobiciu na osiedlu willowym, które zakończyło się śmiercią 36-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. W katowickim lesie znajduje się opuszczona willa, która miała być luksusowym schronieniem dla Nikity Chruszczowa. Plany wizyty radzieckiego przywódcy pokrzyżował zamach bombowy w Sosnowcu w 1959 roku. Od tego czasu budynek służył różnym celom, ale obecnie popada w ruinę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok została ukarana przez Komisję Odwoławczą UEFA grzywną w wysokości 71 tysięcy euro. Powodem są incydenty podczas meczu z Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, gdzie kibice użyli środków pirotechnicznych. Dodatkowo klub ukarano za blokowanie przejść ewakuacyjnych na trybunach. powiecie zambrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. 28-latek wjechał w ogrodzenie posesji w miejscowości Grądy Woniecko, a następnie trafił do szpitala z ranami postrzałowymi. Policja zatrzymała 9 osób, a jedna z nich usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. W mieszkaniu głównego podejrzanego znaleziono substancje odurzające i przedmioty przypominające broń. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 10 milionów złotych, typując poprawnie 6 liczb. Na razie nie ujawniono, gdzie zakupiono zwycięski los. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z weekendu, przerywając serię podwyżek z ubiegłego tygodnia. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco Poland jest nieco droższe. Stabilizacja cen w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian na stacjach w najbliższych dniach. Sytuacja na rynku paliw pozostaje pod wpływem drogiej ropy i mocnego złotego, co amortyzuje koszty. Wciąż jednak istnieje ryzyko zmian związanych z geopolityką i regulacjami unijnymi. Zakup własnego mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym dla młodych Polaków. Ceny nieruchomości w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sięgają nawet 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wysoki wkład własny i zdolność kredytowa to dopiero początek. Eksperci ostrzegają przed pułapkami prawnymi związanymi z umowami kredytowymi i deweloperskimi. Ważne jest dokładne zrozumienie zapisów umowy, by uniknąć problemów w przyszłości. Dla wielu osób wynajem jest jedyną opcją, co utrudnia gromadzenie oszczędności na własne lokum. Problem mieszkaniowy wymaga długoterminowych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom realny wybór między własnością a najmem. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi4Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach – dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z samorządu województwa podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą m.in. kierowców autobusów i pojazdów. pojazdów uprzywilejowany. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna. Elżbieta Domańska, znana z Przebiegłości, złoży Marcinowi Chodakowskiemu szokującą propozycję. Chce, by został ojcem jej dziecka, oferując w zamian 1 000 000 zł. Choć Marcin zawsze trzymał Elżbietę na dystans, ta propozycja może zmienić wszystko. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Marcin jest wierny swojej partnerce Kamie. Czy zdecyduje się na tak kontrowersyjny krok? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach Po wakacjach. Emocje sięgną zenitu, a decyzja Marcina może wpłynąć na jego całe życie.
1: M jak Miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i zdrad. Artur Rogowski, znany lekarz, nie będzie mógł oderwać się od pięknej Joanny. Romans tej pary rozkręci się na całego, a widzowie mogą spodziewać się gorących scen pełnych namiętności. Artur zdradzi swoją żonę Marysię, a jego relacja z Joanną nie zakończy się na kilku spotkaniach. Joanna nie zamierza odpuścić i będzie walczyć o serce Artura. Marysia dowie się o zdradzie męża i będzie musiała zmierzyć się z trudną sytuacją. Czy Artur ostatecznie rzuci Marysię dla Joanny? Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: M jak Miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W Pin na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. Już 1 września w odcinku 4269 widzowie będą świadkami dramatycznego porwania Basi. Wszystko zacznie się, gdy Krzysztof Smolny szykuje dla żony uroczystą kolację, nieświadomy nadchodzącej tragedii. Basia zostaje brutalnie napadnięta i uprowadzona, a Smolny nie ma pojęcia, co się z nią stało. W kolejnych odcinkach, w tym 4270, pojawi się groźba. Jeśli Smolny i Marcelina nie porzucą tematu handlu dyplomami, Basia zginie. Zdesperowany Krzysztof oskarża Sandrę o porwanie, a policja zaczyna obserwować podejrzanych. W odcinku 4274 Basia podejmie próbę ucieczki, odkrywając, że jej porywaczem jest Andrzej. Wrzesień w Na Wspólnej zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Na Wspólnej, odcinek 4273, to prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Już jutro, 8 września o 20.15 na TVN zobaczymy dramatyczne wydarzenia z życia Eweliny. Po brutalnym ataku ze strony męża, Grega, Ewelina wraca do domu, ale nie zostaje wpuszczona. Zmuszona do siedzenia na chodniku przed własnym domem, przeżywa kolejny koszmar. Greg, wściekły po zniszczeniu samochodu, nie przestaje jej poniżać i szarpać, co prowadzi do poważnych obrażeń. Córka Jagoda, świadoma sytuacji, nie wytrzymuje i staje w obronie matki. Ewelina, mimo prób ucieczki z pomocą Weroniki, wciąż jest w pułapce sadystycznego męża. Ten odcinek to prawdziwe napięcie i emocje, które trzymają w napięciu do samego końca.
1: Felicita to nowy, emocjonujący serial Telewizji Polskiej, który przenosi widzów do słonecznej Apulii. Premiera pierwszego odcinka już 7 września o godzinie 20.30 na TVP1. Serial opowiada o Zosi, psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila. Wyjazd do Włoch zamienia się w emocjonalne śledztwo, gdy na jaw wychodzą skrywane sekrety. Zosia musi zmierzyć się z przeszłością i odkryć prawdę o podwójnym życiu Kamila. W rolach głównych Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. Produkcja dostępna będzie również na platformie TVP VOD. To historia pełna napięcia, która wciąga od pierwszego odcinka. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator. Odszedł w wieku 63 lat, po ciężkiej walce ze szpiczakiem, nowotworem krwi. Różański od 2023 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. W lutym zrezygnował z reprezentowania Polski 2050 w Senacie, dołączając do klubu Nowa Polska Centrum. Belgijski sąd skazał Gregoriego Lenociego na 17 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa sąsiada. Lenoci zaatakował Marka P., podejrzewając go o wykorzystywanie seksualne swojego pasierba. Sąd w Namur uznał, że mężczyzna działał z premedytacją, odrzucając argumenty obrony o działaniu pod wpływem przymusu. Prokuratura wskazywała na wyjątkową brutalność ataku i ryzyko ponownego przestępstwa. Księżna Kate w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w pobliżu Balmoral, a na zdjęciach widać, że była w doskonałym humorze. Tymczasem książę Harry i Meghan Markle planują powrót do Wielkiej Brytanii po 6 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieci, Archie i Lilibet, mają rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach już we wrześniu. Brytyjskie media spekulują, że podczas pobytu rodziny królewskiej w Balmoral mogły odbywać się rozmowy dotyczące tej przeprowadzki.
2: Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
2: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
0: Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon.
2: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Royce'a Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sierpień i wrzesień to idealny czas na przycinanie drzew owocowych, takich jak czereśnie, wiśnie czy śliwy. Zabieg ten pomaga wpuścić więcej światła do korony i zapobiega chorobom grzybowym. Warto jednak pamiętać, że w Polsce obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przycinania, które ograniczają możliwość redukcji korony do 30%. Dodatkowo, w okresie lęgowym ptaków, który trwa do 15 października, należy unikać prac mogących zaszkodzić chronionym gatunkom. Dziś rano tysiące abiturientów przystąpiło do pisemnej matury poprawkowej z matematyki. W internecie szybko pojawiły się rzekome zadania z testu, choć oficjalne arkusze będą dostępne dopiero po południu. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września, a zdanie egzaminu umożliwi aplikowanie na uczelnie wyższe w ramach jesiennej rekrutacji. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może kwitnąć niemal przez cały rok, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Kluczem do sukcesu jest użycie fusów z kawy jako naturalnego nawozu. 2 łyżki fusów wymieszane z glebą lub dodane do wody do podlewania mogą znacząco poprawić jego wzrost i kwitnienie. Skrzydłokwiat nie tylko zdobi wnętrza, ale także oczyszcza powietrze. Sezon ślubny trwa w najlepsze, a wśród najgłośniejszych ceremonii znalazły się te w rodzinach znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kasia Tusk, córka Donalda Tuska, utrzymywała swój ślub w tajemnicy, a jej suknia z francuskiej koronki trafiła na licytację WOŚP. Z kolei Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim w 2025 roku, zachowując dyskrecję do samego końca.
1: Najważniejsze Rozważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2001 roku w sejmowej restauracji doszło do skandalu z udziałem Tomasza Zdzisława Mamińskiego, posła z listy SLD UPI. Mamiński zwrócił się do austriackiego dziennikarza słowami Heil Hitler, co wywołało szok wśród obecnych. Straż Marszałkowska szybko zareagowała, usuwając posła z restauracji. Incydent ten pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii polskiego parlamentu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić również 13 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany aktor i człowiek głębokiej wiary, podzielił się niezwykłą historią uzdrowienia swojej teściowej. Podczas spotkania modlitewnego kobieta, która wcześniej ledwo się poruszała, zaczęła chodzić i odzyskała radość życia. Cud, a może po prostu siła wiary i modlitwy. Woronowicz, który zdobył serca widzów rolą w filmie Popiełuszko, teraz zdobywa je jako świadek niezwykłych przemian. Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach. Kraków w szoku po tragicznym wypadku, który wydarzył się w sobotę. 26-letni kierowca BMW potrącił na chodniku rodzinę, zabijając na miejscu oboje rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Filip Heiser, mieszkający nieopodal, nie kryje oburzenia i nazywa sprawcę idiotą skończonym, jednocześnie apelując o pomoc dla osieroconego dziecka.
2: Tarnów zamienił się w muzyczny wulkan podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dawid Kwiatkowski wywołał prawdziwe szaleństwo, a Halina Mlynkowa z zespołem Śląsk dostarczyli publiczności niezapomnianych emocji. Majka Jeżowska przypomniała, że jej przeboje łączą pokolenia, a Zakopower dosłownie rozgrzał tłum do czerwoności. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa, a kolejny przystanek już w sobotę w Gołtapi.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę. W Sopocie szykuje się prawdziwa muzyczna bitwa o bursztynowego słowika. Na scenie Opery Leśnej pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, takie jak Kasia Sienkiewicz czy Oceana. Kasia, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, ma szansę na solowy triumf, a Oceana liczy na sentyment widzów. Ale uwaga, bo młodzi artyści, jak Jeremi Sikorski czy Natalia Mojanga, mogą zaskoczyć i przewrócić wszystkie prognozy do góry nogami. Wszystko w rękach widzów, więc emocje sięgną zenitu. Zespół Acid Drinkers, legenda polskiego heavy metalu, nie przestaje zaskakiwać. Po powrocie na scenę w oryginalnym składzie muzycy nie tylko koncertują, ale i planują nowy album. Titus Pukacki zdradził, że istnieje już roboczy tytuł płyty, a w grudniu zespół spotka się, by podzielić się pomysłami. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Czas pokaże, czy gniew na otaczający świat przekształci się w kolejne rockowe arcydzieło.
2: Bret Michaels, ikona rocka lat 80., znany z zespołu Poison, znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po operacji związanej z atakiem kamicy nerkowej, lekarze zalecili mu dłuższą przerwę od koncertów. Choć próbował wrócić na scenę, jego organizm powiedział stop. Wygląda na to, że w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem, bo Bret nie wróci na scenę. Cóż, nawet rockowe legendy muszą czasem odpocząć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lacuna Coil, włoski zespół gotyckiego metalu, świętuje sukces swojego coveru Enjoy the Silence Depeche Mode, który przyniósł im rozgłos poza sceną metalową. Pomysł wokalistki Christiny Scabi początkowo spotkał się z oporem, ale ostatecznie basista Marco Cotizelati stworzył pamiętną aranżację. Nawet Dave Gahan z Depeche Mode przyznał, że to jeden z jego ulubionych coverów. Zespół Lacuna Coil marzy teraz o spotkaniu z Gahanem, by podziękować mu za inspirację. Cóż, może kiedyś się uda. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Oasis, zespół, który w 1993 roku nie miał nawet kontraktu, wdarł się na scenę klubu King Tut's Wah-Wah Hut w Glasgow, wywołując niemałe zamieszanie. Dzięki determinacji i znajomościom z innymi zespołami udało im się zagrać 4 utwory, które przyciągnęły uwagę Alana McGee z Creation Records. Choć publiczność była niemalże nieobecna, to właśnie ten wieczór otworzył im drzwi do kariery, która wkrótce odmieniła brytyjski rock. Czasem wystarczy kilka minut i odrobina bezczelności, by zmienić bieg historii.
2: ZZ Top wrócili na scenę, a to wszystko zaledwie kilka dni po śmierci perkusisty Franka Bearda. W Austin zamiast żałoby fani dostali prawdziwą rockową imprezę. Billy Gibbons, lider zespołu, z humorem i dystansem przedstawił nowego bębniarza, Michaela Monahana, spełniając życzenie zmarłego przyjaciela. Koncert pełen energii i klasycznych hitów pokazał, że nawet po 50 latach na scenie ZZ Top wciąż potrafią zaskoczyć.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 14 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony czwartek w Markach doszło do niebezpiecznego pościgu. 29-letni kierowca, nie posiadając prawa jazdy, próbował uciec przed policją, pędząc starą Skodą. Jego szaleńcza jazda zakończyła się wypadkiem w Stanisławowie I. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: W powiecie otwockim 45-letni kierowca czerwonego Audi został zatrzymany przez policję po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Badanie wykazało, że prowadził pod wpływem amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. W jego domu znaleziono dodatkowo marihuanę i tabletki ecstasy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i czeka na rozprawę sądową. W Mokobodach doszło do groźnej sytuacji na drodze, gdy dziecko na rowerku niespodziewanie wjechało na jezdnię. Kierowca w ostatniej chwili zdołał zahamować, unikając potrącenia. Nagranie z tego zdarzenia, które obejrzało już ponad 130 tysięcy osób, przypomina o konieczności edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Wraz z początkiem roku szkolnego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: Dziś, 24 sierpnia, w północno-wschodniej Polsce spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Prognozowane są ulewy do 30 mm, a także drobny grad. Burze będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ale mogą powodować podtopienia. W innych częściach kraju opady będą mniejsze, a wiatr osiągnie maksymalnie 65 km na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na obrzeżach Otwocka w zniszczonym domu znaleziono ciało, którego śmierć prawdopodobnie nie była wynikiem zawalenia się dachu. Śledczy podejrzewają, że zwłoki mogły leżeć tam od dłuższego czasu. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz przyczyn zgonu. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a śledztwo trwa.
1: Skarpa warszawska, choć często niedostrzegana, odegrała kluczową rolę w powstaniu stolicy Polski. To naturalne wzniesienie nad Wisłą zadecydowało o lokalizacji grodu, oferując doskonałe warunki obronne. Dziś skarpa jest fundamentem wielu warszawskich zabytków, takich jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, choć często pozostaje w cieniu bardziej znanych atrakcji. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Pomoc dla osieroconego malucha zaangażował się Filip Heiser, który apeluje o wsparcie finansowe. Dziecko przebywa w szpitalu. Jego stan jest stabilny, ale czeka je długa rehabilitacja. Heiser zapowiada organizację zbiórki na pokrycie kosztów leczenia.
2: W Cieszynie zakończył się proces Soni i Marka T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej Marii Banot. Para bezdomnych wtargnęła do mieszkania seniorki, pobiła ją i uwięziła w wersalce, co doprowadziło do jej śmierci. Motywem zbrodni była kradzież 180 zł. Sprawcy mogą spędzić resztę życia za kratkami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wszystkich kąpieliskach w Niechorzu obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. To efekt weekendowego sztormu, który przyniósł wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza, że kąpiel jest surowo zabroniona. Warto dodać, że zamknięcie plaż nie jest związane z obecnością sinic, a jedynie z trudnymi warunkami na morzu. Bydgoszcz po raz kolejny zdobyła tytuł najbardziej przyjaznego miasta dla kierowców w Polsce. W rankingu obejmującym największe metropolie Lublin zajął 2. miejsce, a Szczecin 3. Eksperci z oponeo.pl i Janosik oceniali m.in. płynność jazdy, bezpieczeństwo na drogach oraz infrastrukturę parkingową. Szczegóły dotyczące mniejszych aglomeracji dostępne są w pełnym raporcie. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Ekspres Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować 2 kawy jednocześnie.
2: Początek jesieni to czas, gdy pająki szukają schronienia w naszych domach. Choć nie są groźne, ich obecność może budzić niepokój. Aby zniechęcić je do wizyt, warto zabezpieczyć okna i drzwi oraz użyć naturalnych środków, takich jak olejek miętowy czy ocet. Pamiętajmy, że niektóre gatunki pająków są pod ochroną i nie wolno ich zabijać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kamil Grabara jest blisko transferu do Juventusu. Polski bramkarz uzgodnił już indywidualne warunki z włoskim klubem i czeka na ostateczną decyzję. Transfer ma mieć formę wypożyczenia z możliwością wykupu. W Turynie Grabara miałby pełnić rolę rezerwowego bramkarza. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Europy od zwycięstwa nad Węgrami 3-0 w Stambule. Dziś o godzinie 15 zmierzą się z Łotwą, teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie A. Kolejne mecze Polek to starcia ze Słowenią, Niemcami i Turcją. Jeśli awansują, faza pucharowa rozpocznie się 31 sierpnia. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego.
2: Tragiczne wieści z Republiki Południowej Afryki. Były dwukrotny mistrz świata w boksie, Zolani Tete, został zastrzelony przed swoim domem w Mdansane. Miał 38 lat. W chwili ataku siedział w samochodzie z 27-letnią kobietą, która została ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Sprawcy zbiegli, a motyw ataku pozostaje nieznany. Policja prowadzi śledztwo.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Hubert Hurkacz triumfował w turnieju ATP Challenger 125 w Cancun, pokonując Sebastiana Baeza. Po przegranym pierwszym secie 4-6, Polak wygrał kolejne 6-0, 6-3. Dzięki temu sukcesowi Hurkacz awansuje o 23 miejsca w światowym rankingu, wracając do czołowej 50. Teraz przed nim US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.
1: Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Monterrey. Polka zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie, a jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Alycią Parks a Petrą Marcinko. Spotkanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Chwalińska wystąpi także w deblu w parze z Sinyą Kraus. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicza. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, choć tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach. Od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim. 36-letni mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku, co skłoniło prezesa Wisły Kraków, Jarosława Królewskiego, do wprowadzenia zakazu wnoszenia na stadion haseł związanych z pseudokibicami. Łukasz Podolski, piłkarz Górnika Zabrze, zadeklarował pomoc dla rodziny zmarłego, przekazując dochód z meczu z Wisłą Kraków na pokrycie kosztów pogrzebu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci 19-letniego Borysa Banacha, obiecującego piłkarza ręcznego z TS Zew Świebodzin. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Lubuski Związek Piłki Ręcznej zaapelował o uczczenie jego pamięci minutą ciszy przed meczami. Banach był nie tylko ważnym zawodnikiem swojego klubu, ale także reprezentował województwo na poziomie regionalnym.
1: Piotr Żyła, znany skoczek narciarski, zaskoczył swoich fanów nowym wyglądem podczas urlopu w Bułgarii. Sportowiec opublikował zdjęcie z Kamel Parku, gdzie przejechał się na wielbłądzie, prezentując przy tym platynowy kolor włosów. Internauci szybko zauważyli tę zmianę, komentując odważną metamorfozę. Żyła spędza wakacje z Marceliną Ziętek, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem po intensywnym sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskoczy widzów w 1013 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jej nadzieje na odbudowę relacji z prokuratorem Sinanem zostaną brutalnie zniszczone, gdy odkryje jego zainteresowanie tajemniczą Ezgi. Zrozpaczona Ainur postanowi dać szansę Kiwancowi, który od dawna darzy ją uczuciem. Podczas spotkania Kiwans zaskoczy ją oświadczynami, a Ainur, mimo bólu po Sinanie, zgodzi się na ślub. Ta decyzja może jednak przynieść jej wiele problemów w przyszłości. Serial Dziedzictwo można również oglądać online na TVP VOD. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, związek Majki i Tomka stanie przed poważnym wyzwaniem. Tomek, po narodzinach syna z Justyną, zaczyna dostrzegać, jak bardzo jego życie się zmieniło. Justyna i dziecko stają się dla niego priorytetem, co stawia Majkę w trudnej sytuacji. Choć Tomek nie zamierza jej zostawić, oczekuje, że zaakceptuje jego nową rolę ojca. Majka, mimo miłości do Tomka, zaczyna rozważać rozstanie. Tymczasem Mateusz Mostowiak nie przestaje okazywać jej swojego zainteresowania. Czy Majka zdecyduje się na nowy początek? Na wspólnej, odcinek 4273, to prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Już jutro, 8 września, o 20.15 na TVN, zobaczymy dramatyczne wydarzenia z życia Eweliny. Po brutalnym ataku ze strony męża, Grega, Ewelina wraca do domu, ale nie zostaje wpuszczona. Zmuszona do siedzenia na chodniku przed własnym domem, przeżywa kolejny koszmar. Greg, wściekły po zniszczeniu samochodu, nie przestaje jej poniżać i szarpać, co prowadzi do poważnych obrażeń. Córka Jagoda, świadoma sytuacji, nie wytrzymuje i staje w obronie matki. Ewelina, mimo prób ucieczki z pomocą Weroniki, wciąż jest w pułapce sadystycznego męża. Ten odcinek to prawdziwe napięcie i emocje, które trzymają w napięciu do samego końca.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore.
1: W M jak miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację. W 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17.20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice? Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a premierowy 996 odcinek zadebiutuje 9 września na antenie TVP2. Blanka i Mario, choć początkowo szczęśliwi, staną w obliczu prawdziwego koszmaru, gdy ich córka Nina zniknie podczas spaceru w parku. Zanim dojdzie do porwania, para przejdzie przez burzliwą sprzeczkę, którą zakończy romantyczna noc. W tym samym odcinku dramatyczne chwile przeżyje dr Borys Jakubek, podejrzewając u siebie zawał serca. Młoda stażystka Oliwa będzie musiała samodzielnie przeprowadzić skomplikowaną operację. Poszukiwania Niny rozpoczną się natychmiast, a Mario, mimo swojej kryminalnej przeszłości, okaże się niewinny. Z przecieków wynika, że dziewczynka zostanie odnaleziona, ale trafi do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju w Sił Zbrojnych i senatora. Generał Różański pozostawił żonę i troje dorosłych dzieci. Wspominany jest jako człowiek oddany rodzinie i służbie, który po zakończeniu kariery wojskowej zajął się ogrodem i cieszył się życiem rodzinnym.
2: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, zapowiada wprowadzenie merytokracji w magistracie. Chce, by o obsadzie stanowisk decydowały kwalifikacje, a nie partyjne układy. Gibała planuje także audyty miejskich instytucji, by uporządkować finanse miasta i uniknąć podwyżek opłat dla mieszkańców. Podkreśla, że współpraca z radnymi ma dotyczyć wyłącznie spraw Krakowa, a nie podziału wpływów. Politycy przygotowują się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, co może prowadzić do zwiększenia wydatków z budżetu. Ekonomista Marek Zuber ostrzega, że nadmierne obietnice wyborcze mogą wywołać mały kryzys finansowy. Zmiany podatkowe, takie jak ulgi dla klasy średniej, wynikają z presji politycznej i trudnej sytuacji budżetowej. Podwyżki CIT dla dużych firm mogą nie przynieść oczekiwanych wpływów, a przedsiębiorstwa będą szukać sposobów na optymalizację finansową. Mateusz Morawiecki prowadzi w najnowszym sondażu jako kandydat na premiera, gdyby wybory wygrały prawicowe partie. Były premier zdobył ponad 26% głosów, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka z ponad 16% i Przemysława Czarnka z około 9,5%. Aż niecałe 34% badanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na początku lipca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś rozpoczyna się ostatni tydzień obowiązywania programu CPN, który obniża VAT na paliwa i reguluje ceny maksymalne na stacjach. Program zakończy się 31 sierpnia, a obecne limity cenowe wynoszą około 6,5 zł za litr benzyny 95, ponad 7 zł za 98 i około 7,5 zł za diesel. Nowe ceny na wtorek minister energii poda dziś w południe. Program CPN został wznowiony 17 sierpnia, by złagodzić skutki drożejącej ropy. W Berlinie, w dzielnicy Prenzlauer Berg, znaleziono rozkładające się zwłoki 46-letniej Ilse Hartmann. Ciało kobiety odkryto w piątek, 21 sierpnia, w zaroślach niedaleko planetarium Zeissa. Śledztwo potwierdziło, że doszło do morderstwa, choć przyczyna śmierci pozostaje tajna. Ofiara mieszkała niedaleko miejsca zbrodni i miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, twierdzi, że Donald Trump miał mówić o kosmitach żyjących w oceanach. Informacje te pochodzą od znajomego Osborna, który regularnie rozmawia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump miał przyznać, że nie wie, czym są te zjawiska, ale są obecne w wodach oceanicznych. Sam Osborne podchodzi do tych rewelacji z dystansem, choć od lat interesuje się zjawiskami paranormalnymi. 58% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, obawy dotyczą osłabienia zdolności obronnych Polski, zwłaszcza po incydencie z rosyjskim pociskiem Hej-101, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Rząd rozważa dalszą pomoc dla Ukrainy, mimo presji społecznej i sprzeciwu opozycji. Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat uruchomienia produkcji pocisków Patriot na swoim terytorium.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kurz na liściach roślin doniczkowych może hamować ich rozwój, blokując dostęp światła. Zamiast sklepowych preparatów warto sięgnąć po domowe metody czyszczenia, takie jak mikstury z piwa czy soku z cytryny. Skórki od bananów to bezpieczny sposób na nabłyszczanie liści i odżywianie roślin. Unikajmy jednak oliwy, która może zaszkodzić roślinom, blokując dostęp powietrza i światła. Lato w pełni, a pogoda bywa kapryśna. Express Saeco Celsius Suprema oferuje ponad 50 przepisów na kawę, dostosowując się do każdej chwili. Dzięki zaawansowanej personalizacji możemy cieszyć się zarówno orzeźwiającą kawą mrożoną, jak i gorącym cappuccino. Technologia Bean Maestro i Latte Perfetto zapewniają idealny smak i aromat, a funkcja Latte Duo pozwala przygotować dwie kawy jednocześnie. Policjanci z Katowic zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona 17 sierpnia w Zabrzu i Gliwicach doprowadziła do zabezpieczenia blisko 1 kg narkotyków oraz broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z obrotem środkami odurzającymi i innymi przestępstwami. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku. Chcesz, by twoje ciemne ubrania zachowały głęboki kolor? Wypróbuj prosty trik z liśćmi laurowymi. Wystarczy dodać 4 liście w woreczku do prania, by chronić tkaniny przed blaknięciem. To naturalne rozwiązanie pomaga utrwalić pigment i odświeża kolory.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europoseł Michał Dworczyk postanowił dać drugie życie swoim jeansom, zanosząc je do krawca na skrócenie. Polityk, mimo pracy w Parlamencie Europejskim, chętnie korzysta z lokalnych usług w kraju. Dworczyk zapłacił 100 zł za poprawki i zachęca do korzystania z usług krawieckich. To nie tylko sposób na oszczędność, ale także na zrównoważony styl życia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce. Piotr Mróz, nasz rodzimy Herkules, znów błyszczy na salonach. Aktor, znany z roli w Gliniarzach i Zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami, nie przestaje zaskakiwać swoją umięśnioną sylwetką, którą chętnie prezentuje na VIP-owskich eventach. Choć przyznaje się do słabości do słodyczy, to jednak jego miłość do ruchu i ćwiczeń zdaje się wygrywać. Ciekawe, czy jego wyrzuty sumienia po wieczorze z chipsami i czekoladą są równie imponujące jak jego muskuły.
2: Daniel Martyniuk znowu zaskakuje. Tym razem młody celebryta nie stawił się na planie programu Nasi w mundurach, ale za to wywołał międzynarodowy incydent lotniczy, kłócąc się z obsługą samolotu. Po przymusowym lądowaniu w Nicei, mama Danuta postanowiła osobiście dostarczyć go na plan, licząc, że syn zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Czy produkcja da mu kolejną szansę? TTV milczy, a my czekamy na rozwój tej telenoweli.
1: Paulina Drażba, znana z Pytania na śniadanie, przeszła prawdziwy horror. Trafiła do szpitala z sepsą, a jej dni wypełniały kroplówki i badania. Teraz walczy z powikłaniami, w tym z zapaleniem stawu. Mimo wszystko nie szuka litości, ale dzieli się swoją historią, by dodać otuchy innym. A jakby tego było mało, razem z Roxaną Juarez stworzyły podcast o rodzicielstwie, który z pewnością nie jest lukrowany.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mateusz Gessler, znany szef kuchni, postanowił zaszokować Polaków, proponując obowiązkowe napiwki w restauracjach, wzorem amerykańskim. Internauci nie pozostali dłużni, a fala krytyki zalała internet. Nawet Książulo wbił szpilę, przypominając, że w Japonii za honor się nie płaci. Cóż, może czas na rewolucję w polskich restauracjach, ale czy na pewno w tę stronę?
2: Monika Dąbrowska, niegdyś zaskakująca zwyciężczyni Hell's Kitchen, dziś triumfuje w świecie słodkości. Choć wielu stawiało na Piotra Ogińskiego, to właśnie jej wytatuowane ręce zdobyły serce Wojciecha Modesta Amaro. Po latach od telewizyjnego sukcesu Monika prowadzi własną piekarnię, gdzie jej drożdżówki z poziomkami znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. W międzyczasie podróżuje i dzieli się tym wszystkim w mediach społecznościowych.
1: W świecie dziennikarstwa zdarzają się prawdziwe perełki. Pewien reporter z The Daily Mail postanowił odnaleźć Meg White, legendarną perkusistkę The White Stripes, która od lat unika blasku fleszy. W swojej misji pomylił jednak Meg z jej przyjaciółką, śledząc ją i fotografując w tajemnicy. Mimo że kobieta stanowczo zaprzeczyła, dziennikarz opublikował jej zdjęcia, twierdząc, że to właśnie Meg. Ostatecznie, po interwencji z branży muzycznej, zdjęcia zniknęły, ale sprostowania się nie doczekaliśmy. Cóż, detektyw z niego jak z koziej trąby saksofon. Foo Fighters znowu zaskoczyli. W Hollywood Bowl zespół połączył siły z Los Angeles Philharmonic Orchestra, serwując fanom prawdziwą muzyczną ucztę. Dave Grohl i spółka sięgnęli po utwory, które nie były grane na żywo od wielu lat, a wszystko to pod batutą Gustavo Dudamela. Jakby tego było mało, niespodziewanie wypuścili nową koncertową epkę, z której dochody wesprą potrzebujący. Kto by pomyślał, że rock i filharmonia mogą tak świetnie współgrać?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Krzysztof Zalewski, niegdyś zbuntowany rockman z długimi włosami, dziś ikona stylu i jeden z najważniejszych artystów w Polsce. Jego droga od heavy metalowego gitarzysty do muzycznej gwiazdy to prawdziwa metamorfoza. Po wygranej w Idolu zniknął na lata, by powrócić z hukiem i podbić serca fanów. Dziś, z eleganckim stylem i nieustającą pasją, wciąż zaskakuje i nie zwalnia tempa, udowadniając, że jest artystą kompletnym.
2: Wielki finał męskiego grania w Warszawie przyciągnął tłumy, a wśród nich nie zabrakło Zbigniewa Hołdysa. Legendarny muzyk, znany z zespołu Perfect, nie krył zachwytu nad występami młodszych kolegów, szczególnie chwaląc aranżację i jakość dźwięku. Hołdys, który nie toleruje hejtu na swoich profilach, zablokował krytyczne komentarze, podkreślając, że na jego socialach nie ma miejsca na negatywne opinie. Cóż, wygląda na to, że nawet legendy muszą czasem bronić swoich gustów przed internetowymi krytykami.
1: Corey Taylor.

0: frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku z udziałem e-hulajnogi. 19-latka wjechała na torowisko, gdzie zderzyła się z tramwajem. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala, a także otrzymała mandat. Ruch tramwajowy został przywrócony po godzinie 8:40. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Hubert B. wjechał na chodnik sportowym Volkswagenem Golfem, potrącając rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli, a niemowlę walczy o życie. Kierowca twierdzi, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej nawierzchni. Jednak biegły ustalił, że jechał z prędkością około 70 km na godzinę, przy ograniczeniu do 30 km na godzinę. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Dziś odbywa się matura poprawkowa z matematyki na poziomie podstawowym. To ważny dzień dla tych, którzy chcą jeszcze w tym roku zdobyć świadectwo dojrzałości i wziąć udział w jesiennej rekrutacji na studia. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje zadania zamknięte oraz otwarte. Wyniki zostaną ogłoszone 11 września, a świadectwa dojrzałości wydane tego samego dnia. W katowickim lesie znajduje się opuszczona willa, która miała być luksusowym schronieniem dla Nikity Chruszczowa. Plany wizyty radzieckiego przywódcy pokrzyżował zamach bombowy w Sosnowcu w 1959 roku. Od tego czasu budynek służył różnym celom, ale obecnie popada w ruinę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W powiecie zambrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. 28-latek wjechał w ogrodzenie posesji w miejscowości Grądy Woniecko, a następnie trafił do szpitala z ranami postrzałowymi. Policja zatrzymała 9 osób, a jedna z nich usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. W mieszkaniu głównego podejrzanego znaleziono substancje odurzające i przedmioty przypominające broń. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag.
2: Domowa mieszanka sody oczyszczonej i płynu do naczyń skutecznie usuwa tłuste osady z kuchennych kafelków. To proste rozwiązanie nie tylko przywraca blask powierzchniom, ale także eliminuje pleśń z fug. Regularne stosowanie tej metody zapewnia czystość i świeżość w kuchni, bez konieczności używania chemicznych środków czyszczących.
1: Legnicy policjanci zabezpieczyli 147 kg suszu roślinnego i 299 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i CLA wynoszą łącznie ponad 773 tysiące złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mężczyzna, który przebywa w zakładzie karnym. Wszystkie produkty były przechowywane niezgodnie z przepisami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piotrkowie Trybunalskim komendant policji z Józefowa, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Opla Zafiry. Mężczyzna miał około 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie znajdował się również poszukiwany pasażer. Kierowcy grozi teraz kara do 3 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: W Olsztynie doszło do rozboju pod marketem na Gutkowie. 23-letni kierowca i 25-letni recydywista zostali zatrzymani po tym, jak jeden z nich uderzył mężczyznę, który stracił przytomność. Policja zabezpieczyła 12 kg mefedronu. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany mężczyzna po badaniach wrócił do domu.
1: W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością.
2: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych. Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 100 lat temu w Polsce wybuchł skandal związany z manipulacjami przy sprzedaży ziemi. Bank Ziemiański, kluczowy gracz na rynku parcelacji, był oskarżany o wywieranie presji na kupujących. W Sejmie padały zarzuty o horrendalne ceny i nieuczciwe praktyki. Dla wielu Polaków zakup ziemi był szansą na awans społeczny, co wykorzystywali pośrednicy. Choć nie była to klasyczna piramida finansowa, mechanizmy psychologiczne przypominały współczesne oszustwa. Historia ta pokazuje, jak marzenia o lepszym życiu mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych graczy. Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje cztery województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Kierowcy ciężarówek domagają się możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat za kierownicą. Petycja w tej sprawie trafiła do Kancelarii Prezydenta. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło tego pomysłu. Resort przypomina, że emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom wykonującym pracę wskazane w ustawowych wykazach. Obecnie nie każdy kierowca ciężarówki może liczyć na wcześniejsze zakończenie pracy. Wyjątki dotyczą między innymi kierowców autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dla większości kierowców obowiązuje standardowy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku. Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku. Dziś w Skarżysku Kamiennej podpisano umowę na dostawę kilku tysięcy przenośnych zestawów rakietowych Piorun. Kontrakt między Agencją Uzbrojenia a MESCO SA to jeden z największych w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ponad 80% zamówionych zestawów trafi do Wojska Polskiego, a reszta umożliwi wspólne zakupy dla Norwegii, Litwy i Łotwy. System Piorun, znany ze swojej skuteczności, jest nowoczesnym rozwiązaniem obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Dostawy będą częściowo finansowane z europejskiego instrumentu SAFE. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tego kontraktu dla Polski i jej sojuszników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Radio Super Ekspres.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 465 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia o 15:05 na TVP2, atmosfera w rezydencji jest napięta. Petra, wciąż urażona przez Markiza, wyładowuje swoją złość na służbie. Tymczasem lekarz odkrywa, że hrabia de Ayala został otruty cykutą, co rzuca nowe światło na jego problemy zdrowotne. Manuel, przybywający na froncie, pisze do Jany dramatyczny list, którym prosi ją, by znalazła szczęście, nawet jeśli on nie wróci żywy. To wstrząsające słowa, które potęgują jej lęk. Jednak nie wszystko jest stracone, ponieważ Cruz i Alonso otrzymują wiadomość, że ich syn wciąż żyje, co przynosi im ulgę. Vera decyduje się wyznać Don Rumulowi prawdę o pobiciu Lopego przez wierzycieli, co może zmienić los kucharza. Splątane losy w 32 odcinku przynoszą prawdziwe emocje. Minever odkrywa, że Eifer planowała sprzedaż posiadłości deweloperowi. Susan ujawnia te szokujące informacje, co prowadzi do konfrontacji między sąsiadkami. Minever nie zamierza tolerować zdrady i żąda, by Eifer opuściła osiedle. Konflikt między bohaterkami osiąga punkt kulminacyjny. Eifer musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
1: W 4275 odcinku na Wspólnej Igor pragnie, by Anka i Jaś wrócili do domu, co ma nastąpić już 10 września o 20:15 na TVN. Terapeutka Julki zauważa poprawę, a dziewczyna chce wrócić do szkoły. Jednak za jej zachowaniem kryje się inny cel. Manipulując bliskimi, Julka zyskuje ich zaufanie, choć w rzeczywistości planuje coś zupełnie innego. Rodzina daje się nabrać na jej przemianę, co otwiera jej drogę do kolejnych kłopotów. Wkrótce Julka znów sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. W 4283 odcinku Igor zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę na odwyku. Felicita to nowa polsko-włoska produkcja, która zadebiutuje na ekranach 7 września. Serial liczy 26 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Historia koncentruje się na Zosi, warszawskiej psycholożce, która wraz z córką Oliwią odkrywa tajemnicę zmarłego męża Kamila w malowniczej Apulii. Zosia musi zmierzyć się z prawdą o podwójnym życiu Kamila, który we Włoszech miał syna Nico i partnerkę Julię. Oliwia, dojrzewająca nastolatka, angażuje się w lokalne protesty i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia z młodym Włochem Dawidem. Serial pełen jest emocji, rodzinnych tajemnic i południowego słońca. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparty jest na powieściach Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książce Primo Amore. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1015 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy Nazli potwierdzi zaraźliwą chorobę bratowej. Poyraz, choć z bólem serca, będzie musiał zostawić swoją żonę, by chronić rodzinę przed epidemią. Nana, mimo walki z chorobą, straci przytomność, zanim zdąży wyznać uczucia Poyrazowi. Rodzina, w tym matka Poyraza i jego siostra, przekonają go do podjęcia trudnej decyzji o izolacji. Nana zostanie sama, ale wszyscy będą robić wszystko, by szybko wróciła do zdrowia. To odcinek pełen emocji, który na pewno poruszy serca widzów.
2: W M jak miłość nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, padnie w wir namiętnego romansu z Joanną, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Twórcy serialu przygotowali dla widzów wiele odważnych scen, które z pewnością podgrzeją atmosferę. Zdrada Rogowskiego przybierze zmysłowy obrót, a jego małżeństwo z Marysią stanie przed ogromnym wyzwaniem. Artur nie zamierza rezygnować z potajemnych spotkań z Joanną, co prowadzi do wielu czułych momentów, których brakuje w jego relacji z żoną. Marysia odkryje prawdę o romansie męża, co postawi ją przed trudnymi decyzjami. Nowa partnerka Artura skrywa sekrety, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację.
1: W najnowszych odcinkach M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami. Po powrocie do Warszawy i próbie odbudowy życia, Paweł nadal walczy z demonami przeszłości po śmierci Franki. Dominik Walat, który wcześniej przyczynił się do tragedii, ponownie spowoduje wypadek, w którym ucierpią Marysia, Agnes i przypadkowy rowerzysta. To wydarzenie wywoła w Pawle potężny gniew i chęć zemsty. Zduński postanowi również ograniczyć kontakty swojego syna Antosia z Agnes, organizując casting na nową nianię. Wszystko to wskazuje, że Paweł nie potrafi jeszcze uwolnić się od bolesnych wspomnień. Nadchodzące odcinki zapowiadają emocjonujące zwroty akcji i trudne decyzje głównego bohatera.
2: 185. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Melih przypadkowo odkrywa pistolet ukryty przez Sile w sypialni. Dziewczyna, przygarnięta przez Hanser i jej męża, wpada w panikę i nie chce oddać broni. Widzowie dowiedzą się, przed kim ucieka tajemnicza bohaterka i dlaczego jej życie jest zagrożone. Sila desperacko stara się ukryć swoją przeszłość, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 17:20 na TVP2. Czy Sila zdoła ochronić swoje tajemnice?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł generał Mirosław Różański, były senator i szef Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Miał 63 lata i od lat zmagał się z chorobą. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, we wzruszających słowach pożegnał Różańskiego, podkreślając ich wieloletnią współpracę i wzajemny szacunek. Różański był cenionym dowódcą, pod którym żołnierze chętnie służyli.
0: Lech Wałęsa przegrał w sądzie z historykiem Sławomirem Cęckiewiczem. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego prezydenta w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Wałęsa zarzucał Cęckiewiczowi bezprawne cytowanie fragmentów książek na jego temat. Teraz Wałęsa musi pokryć koszty postępowania odwoławczego.
2: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. Ryszard Petru wyraził nadzieję, że jego zeznania ujawnią kulisy działalności firmy i jej finansowania. Polityk sugeruje, że Zonda Krypto mogła mieć powiązania ze środowiskami prawicowymi, w tym z PiS i Konfederacją. Petru liczy na szybkie ujawnienie prawdy w tej sprawie. W Luizjanie doszło do tragicznej śmierci 8-letniej Lillian Smart, która zmarła dzień po swoich urodzinach. Dziewczynka zaraziła się rzadką amebą zjadającą mózg podczas kąpieli w jeziorze Claiborne. Naegleria fowleri, bo tak nazywa się ten pierwotniak, przedostaje się do organizmu przez nos i może prowadzić do śmiertelnej infekcji mózgu. Rodzina Lillian jest zrozpaczona, a jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością. Minął ponad rok od tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka Anita Samek-Krymkowska i jej 7-letni syn Maciek. Śledztwo w tej sprawie wciąż stoi w miejscu, ponieważ polska prokuratura czeka na odpowiedź od egipskich władz. Bez ich pomocy nie można zebrać kluczowych dowodów. Prokurator Daniel Brodowski z Olsztyna podkreśla, że bez współpracy Egiptu nie da się podjąć decyzji w tej sprawie.
0: W Nevadzie trwa dramatyczna walka z pożarem Hawkfire, który zagraża okolicom Reno. Blisko 90 tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji lub ostrzeżenia, a ogień strawił już ponad 5200 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 strażaków, a 6 osób zostało rannych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a w hrabstwie Washoe ewakuowano szpital i odwołano zajęcia w szkołach.
2: Rosyjska artystka cyrkowa Maria Konfektowa pozwała Cirque du Soleil po dramatycznym wypadku podczas występu w Portland. Akrobatka spadła z wysokości 4,5 metra, doznając licznych złamań i urazów. Domaga się odszkodowania w wysokości niecałych 17 milionów dolarów, zarzucając cyrkowi brak odpowiednich zabezpieczeń. Inspekcja pracy nałożyła na Cirque du Soleil karę finansową za nieprzestrzeganie standardów ochronnych.
0: Król Norwegii, Harald V, mający 89 lat, zmaga się z problemami zdrowotnymi. W weekend jego stan się pogorszył z powodu bakterii we krwi. Król jest leczony antybiotykami i dobrze na nie reaguje, ale pozostanie w szpitalu w Oslo na czas nieokreślony. Obowiązki monarchy tymczasowo przejął jego syn, książę Hakon.
2: W Pensylwanii odkryto ciało 18-letniej studentki Caroline Hines w bagażniku jej samochodu. O morderstwo oskarżono jej chłopaka, Roysa Mosera, który twierdzi, że działał pod wpływem demona. W ukrywaniu ciała pomagała mu matka, która również została aresztowana. Policja znalazła narzędzie zbrodni i prowadzi dalsze śledztwo. Rząd Niemiec rozpoczął ambitny program budowy arsenału broni dalekiego zasięgu, którego koszt szacuje się na prawie 12 miliardów euro. Celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania Bundeswehry, szczególnie w kontekście potencjalnej agresji ze strony Rosji. Program obejmuje zakup amerykańskich pocisków Tomahawk oraz rozwój nowych systemów we współpracy z Wielką Brytanią. Decyzje finansowe dotyczące projektu muszą jeszcze zostać zapisane.